Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W liturgiczne wspomnienie świętej Kingi wierni stąd odczyzny stawili się u swojej orędowniczki. Księżna jest patronką Starego Sącza, patronuje także diecezji tarnowskiej. W sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz, który nawiązując do Ewangelii przypomniał, że postawa panien roztropnych powinna być dla nas wzorem do codziennej budowy relacji z Bogiem. Tej pracy nikt za nas nie wykona. Klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu jest miejscem, gdzie można zawsze odnawiać swoje życie. Jak dodał biskup diecezjalny, w tym roku widać dużą liczbę pielgrzymów, szczególnie tych, którzy mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi świętej.
3: Być może, że rozpoczyna się zjawisko odchodzenia od zawężonej konsumpcji i takiego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o własne siły. Trzeba czegoś więcej, głębokich relacji rodzinnych, małżeńskich, ale to przede wszystkim głębszej więzi z Bogiem, a ten klasztor wyjątkowy dla nas, sióstr klarysek przez wieki, jest miejscem naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, odbudowywania siebie właśnie w tych relacjach, o których mówię.
2: Do grobu świętej Kingi przybywają setki pielgrzymów, aby modlić się, dziękować i wypraszać dalsze łaski. Tak było także od rana w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi.
4: My lubimy pielęgnować tą tradycję. Każdy przyjeżdża z jakąś intencją. Przede wszystkim o błogosławieństwo, podziękowanie za miniony rok.
5: W takich intencjach rodzinnych. Prośby o zdrowie, o błogosławieństwo, o opiekę świętej Kingi na co dzień tak blisko to trzeba to kultywować.
6: Jakieś intencje, wiadomo, skryte, ale zawsze człowiek się ubiega do świętej Kingi. To jest nasza patronka, nie? I wszyscy ją tutaj czcimy.
2: Nowena do świętej Kingi potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się centralna uroczystość ku czci świętej. Sumę odpustową o godzinie 11 odprawi prowincjał ojców franciszkanów prowincji gdańskiej, ojciec Wojciech Kulik. Wakacje z błogosławioną Karoliną czas zacząć. 170 osób weźmie udział w miasteczku modlitewnym w Zabawie. Młodzi rozbiją namioty przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. Będzie to czas wspólnego rozwijania swojej wiary, a także integracji. Miasteczko odbędzie się pod hasłem spotkanie.
7: Relacje to są spotkania, które trzeba tkać. Tutaj zakładamy też taki pewien proces też w tych relacjach. A żeby ten proces się dokonywał, no to właśnie trzeba się też spotkać, żeby wchodzić w głąb tych poszczególnych relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, też samym ze sobą i tych trzech przestrzeni będzie dotyczyło właśnie tegoroczne miasteczko.
2: Mówił ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. Młodzi będą mieli wiele okazji, by się poznać, rozmawiać i wymieniać doświadczeniami.
7: Nie jest to tylko i wyłącznie modlitwa, ale też takie spotkanie przy wspólnej integracji, wieczorach, planszówkach czy tańcach integracyjnych, które cieszą się też taką dużą popularnością i zainteresowaniem. I też takiego po prostu czasu spokojnego spędzania go ze sobą. Na rozmowach, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, no co myślę, że dzisiaj jest też bardzo potrzebne, żeby uczyć się takich relacji na żywo.
2: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do 2 sierpnia. Punktem centralnym każdego dnia będzie msza święta w programie, ponadto spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, konferencje, dzielenie się w małych grupach. Będzie pielgrzymka do Wałrudy i droga krzyżowa śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny. W miasteczku modlitewnym wezmą udział młodzi z diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, archidiecezji przemyskiej oraz z Ukrainy. W Tarnowie kończy się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Recital finałowy odbędzie się w sobotę w Katedrze Tarnów. Gościł dotychczas wybitnych artystów w Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec, którzy prezentowali piękno muzyki organowej. To także spotkanie z historią, muzyką i niezwykłym brzmieniem, które od wieków rozbrzmiewa w murach tarnowskiej katedry. Koncerty odbywały się do 28 czerwca. Ostatni koncert w ramach 2. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wykona wieloletni organista katedry Sławomir Barszcz. Początek koncertu w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto świętego Jakuba apostoła. Jakub większy, starszy, jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty, męczennik święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, koptyjskiego i prawosławnego. Mieszkał prawdopodobnie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Jezusowi. Wraz ze swym bratem jako pierwsi zostali powołani przez Chrystusa do służby apostolskiej. Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrodzu. Jakub i Jan znani byli z porywczego charakteru, dlatego też Chrystus nazywał ich synami gromu. Dzieje apostolskie wspominają o świętym Jakubie dwa razy, kiedy wymieniają go na liście apostołów oraz przy wzmiance o jego męczeńskiej śmierci. Apostoł Jakub zginął jako pierwszy z 12 apostołów. Jego szczątki znajdują się prawdopodobnie w Santiago de Compostela, przeniesione w VII wieku z Jerozolimy. W Polsce jest patronem i współpatronem wielu kościołów, m.in. Bazyliki Archidiecezjalnej w Szczecinie i katedry w Olsztynie. Najpopularniejszą jego świątynią jest Bazylika w Nysie.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Jesteście z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o poranku w sobotę 25 lipca. Dzisiaj w liturgii Kościoła przeżywamy święto świętego Jakuba Apostoła, patrona miasta Brzeska. Wspominamy też księży, którzy odeszli do wieczności z parafii naszej diecezji. Naszej diecezji w 1981 roku odszedł ksiądz Franciszek Bednarz, proboszcz w Jaślanach. W 1985 ksiądz Eugeniusz Kucharski, proboszcz w Drwini. W 2011 ksiądz Józef Toporek, emerytowany proboszcz w Łączkach Kucharskich, diecezja rzeszowska. W 2021 roku ksiądz Teodor Szarwark, emerytowany zastępca dyrektora wydawnictwa diecezji tarnowskiej Biblos, rezydent przy parafii katedralnej w Tarnowie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.
2: Już prawie 28 minut mamy po godzinie 6. Za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Boskiej Szkoplężnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować poranną mszę świętą. Dzisiaj najświętszą ofiarę odprawi, kazanie do nas wygłosi ksiądz kanonik Ryszard Kudroń.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w naszym sanktuarium na Burku, a zwłaszcza wszystkich radiosłuchaczy naszego diecezjalnego radia RDN, zwłaszcza ludzi chorych, starszych, przebywających w szpitalach, dźwigających z Chrystusem krzyż cierpienia, a często samotności. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła, jednego z najbliższych uczniów Chrystusa. Przypomina nam on o odwadze głoszenia Ewangelii nawet za cenę życia. Święty Jakub, nazywany starszym, brat świętego Jana, poniósł śmierć męczeńską około 44 roku w Jerozolimie jako pierwszy z apostołów. Jego grób w Santiago

Santiago de Compostela w Hiszpanii stał się celem licznych pielgrzymek po dziś dzień. W dniu dzisiejszym, w związku ze wspomnieniem świętego też Krzysztofa, patrona kierowców, modlimy się za wszystkich uczestników ruchu drogowego, prosząc o bezpieczeństwo na drogach. Niech dzisiejsza Eucharystia umocni nas w wierze i wierności Chrystusowi na wzór tych wielkich świętych. Na początku świętej liturgii uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i niewystarczalność oraz otwórzmy serca na moc przebaczenia Bożego, by godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, którą ofiaruje o wieczne zbawienie dla świętej pamięci Wiesława Kapustki. Jest to dar od Edyty i Marka Łąckich z dziećmi. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlme się. Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa. Niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. A że mamy z tego samego ducha wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się w Bogu na chwałę. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Gdybyśmy mieli taką możliwość w naszych czasach zapytać się średniowiecznego pielgrzyma udającego się do Ziemi Świętej, po jakiej drodze będzie szedł, to usłyszelibyśmy zadziwiającą nas dzisiaj odpowiedź, że najpierw do Santiago de Compostela, do świętego Jakuba, aby otrzymać od niego błogosławieństwo na czas długiej wyprawy. Święty Jakub, starszy, którego dzisiaj uroczyście wspominamy, jest patronem pielgrzymów. Nie tylko tych, którzy udają się na różne szlaki prowadzące do sanktuariów rozsianych w Polsce, w Europie i na świecie, ale także wszystkich, którzy weszli na drogę wiary. Jako ludzie ochrzczeni jesteśmy wezwani, aby pielgrzymować po szlakach wiary do domu Ojca Niebieskiego. W tym pielgrzymowaniu pomaga nam znajomość z apostołami, gdyż jak mówił papież Benedykt XVI, poprzez tę znajomość dochodzimy do Jezusa. Przypatrzmy się więc dzisiaj świętemu Jakubowi, bohaterowi dnia dzisiejszego, jego dojrzewaniu w wierze, jego duchowej drodze, którą przebył. Święty Jakub, gdy usłyszał głos wzywający: pójdź za mną, nie ociągał się. Odpowiedział na powołanie i wraz z bratem Janem pozostawił łódź, znak dotychczasowego sposobu życia i pewnej stabilności, bezpieczeństwa stworzonego swoją zaradnością. Podjął ryzyko, rozpoczynając wszystko od nowa, ufając w pomoc Boga. Czy ja jestem gotowy pójść za Jezusem, za Jego głosem, pozostawiając w życiu swoje zabezpieczenia, swoje wyobrażenia? Nie chodzi tylko o wybór drogi powołania kapłańskiego czy zakonnego, ale o wybór drogi zgodny z Bożymi przykazaniami. Jakże często, pozostając wiernym Bogu, muszę rozstać się ze swoją wizją najbliższej przyszłości, ze swoimi jakże często słusznymi i dobrymi w sobie oczekiwaniami. Czy stać mnie na takie zaufanie Bogu? Święty Jakub kroczył za Jezusem pełen entuzjazmu i radykalizmu. Był wraz ze swoim bratem Janem nazwany przez Jezusa synami gromu. Ten entuzjazm umacniał się także dzięki temu, że przynależał do uprzywilejowanych uczniów dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych momentach Jego życia. Popatrzmy, to On między innymi był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa na górze Tabor, czy na końcu Jego krwawego konania w Ogrodzie. Zapewne ta bliskość i zaufanie, jakim był obdarzony, rozbudziły w nim i w bracie Janie śmiałość do tego stopnia, że poprzez matkę, jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, proszą o uprzywilejowane miejsca dla siebie w Chrystusowym Królestwie. Z czasem jednak wyciąga wnioski i rozumie, że trzeba iść z entuzjazmem za Jezusem drogami, które On nam wskazuje, często odbiegającymi od naszych iluzorycznych oczekiwań, z gotowością świadczenia o Nim z odwagą, a gdy potrzeba, aż do złożenia najwyższej ofiary z życia. Tak więc Jakub starszy, w odróżnieniu od drugiego Jakuba apostoła, który był synem Alfeusza i nazywany jest młodszym, jawi się nam jako przykład ofiarnego przylgnięcia do Chrystusa aż do śmierci. Jak już zaznaczyłem na wstępie mszy świętej, jako pierwszy z apostołów poniósł śmierć męczeńską. Zauważamy więc u Jakuba dojrzewanie w wierze, które zostało doprowadzone do pełni poprzez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Także nie wycofał się, gdy nadeszła chwila najwyższego świadectwa. Jakże często my tak po ludzku patrzymy na drogę, po której prowadzi nas Jezus i zawsze mamy swój wariant rozwoju sytuacji. Z jednej strony jesteśmy gotowi pełnić wolę Bożą zawsze i wszędzie, ale z drugiej strony, widząc, że jest ona bardzo trudna, mamy nadzieję, że może da się ją wypełnić jakoś łatwiej, da się ją pogodzić z naszą wolą. Jednak bardzo często wypełnienie woli Bożej jest równoznaczne ze śmiercią naszej woli. Może nie ze śmiercią fizyczną, ale ze śmiercią naszej woli. Nasze kroczenie za Jezusem nie ma nic z triumfu, a jest związane z cierpieniem i z upokorzeniem. Benedykt XVI, przybliżając sylwetkę świętego Jakuba podczas jednej ze środowych audiencji, mówił, że Jakub był przy Jezusie w chwili agonii w ogrodzie Getsemanii oraz w czasie Jego przemienienia. Są to sytuacje bardzo różniące się między sobą. W jednym przypadku Jakub z dwoma innymi apostołami doświadcza chwały Pana. Widzi go, jak rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Widzi przejawiający się w Jezusie boski blask. A w drugim przypadku staje wobec cierpienia i upokorzenia. Widzi na własne oczy, jak Syn Boży się uniża, stając się posłuszny aż do śmierci. Z pewnością to drugie doświadczenie stanowiło dla niego okazję, by dojrzeć w wierze, by skorygować jednostronną interpretację pierwszego doświadczenia. Musiał on dostrzec, że Mesjasz oczekiwany przez naród żydowski jako triumfator w rzeczywistości nie tylko był otaczany czcią i chwałą, ale również doznawał cierpień i słabości. Chwała Chrystusa urzeczywistniała się właśnie na krzyżu, w uczestnictwie w naszych cierpieniach. To słowa papieża Benedykta XVI. Święty Jakub swoim przykładem uczy nas dojrzewania w wierze, do przechodzenia od wiary płytkiej, budowanej na sobie, do wiary głębokiej, opartej na mocnym fundamencie. Święty Jakub został ścięty mieczem jako pierwszy z apostołów na początku lat 40. zapanowania Heroda Agrypy, który rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Według tradycji jego ciało zostało przeniesione do Hiszpanii, do Santiago de Compostela, miejsca najwcześniejszych pielgrzymek nie tylko z Europy, ale także z całego świata. Pielgrzymujący do różnych świętych miejsc, również drogą świętego Jakuba, nazywaną Camino, mają dawać świadectwo, że Chrystus żyje i jest naszą nadzieją. Dawajmy i my takie świadectwo, idąc po szlakach wiary w codziennej pielgrzymce prowadzącej do domu Ojca w niebie. Niech nas w tym umacnia przykład świętego Jakuba Starszego. Moi drodzy, tak wielu w czasie tych wakacji, między innymi, pielgrzymuje z różnych miejsc do tego celu, jakim jest miejsce złożenia relikwii świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Pielgrzymują młodsi i starsi. Mówią, że najlepszą rzeczą to jest na tą pielgrzymkę zabrać lekki plecak, w którym często umieszczają kartkę z intencjami swoimi czy też swoich bliskich, które chcą zanieść i przedstawić świętemu Jakubowi i zdrowie. Modlimy się za tych wszystkich, którzy pielgrzymują w ciągu tego czasu urlopów i wakacji, między innymi do Santiago de Compostela, ale także za tych, którzy pielgrzymują do innych miejsc świętych. Już dzisiaj otaczamy naszą modlitwą, naszą tarnowską pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. W internecie zamieszczono taką modlitwę młodej dziewczynki z 5 klasy, która modląc się do świętego Jakuba, patrona pielgrzymów, wypowiedziała, zapisała takie słowa. Święty Jakubie, patronie pielgrzymów, nie prostuj moich ścieżek, dopomóż tylko, bym nie błądził. Nie usuwaj z nich przeszkód, spraw raczej, bym nie upadał. Nie zdejmuj ze mnie brzemienia, spraw tylko, by nie było ono ponad moje siły. Wspieraj, bym w pielgrzymce zwanej życiem nie zbaczał z drogi ku wierze, nadziei i miłości. A gdybym upadł, użycz mi swego kostura, mądrości i wsparcia, bym łatwiej mógł się podnieść i iść dalej. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który pragnie prowadzić nas drogami życia, przedstawmy teraz wspólne nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Jakuba, pełny wiary i poddany Bogu, głosił Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było przykładem gorliwości i męstwa w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów i podróżujących, aby ich wędrówki były bezpieczne, a serca otwarte na Słowo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierowców i kierujących pojazdami, aby podczas podróży zachowywali ostrożność i odpowiedzialność, pamiętając o wartości każdego ludzkiego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecanym w tej mszy świętej Wiesławem, aby także za ofiary wypadków drogowych, aby zostały obdarzone łaską wiecznego odpoczynku w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze szukali umocnienia w miłości Bożej i wspierali naszych bliskich pogrążonych w trudnościach. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy jak święty Jakub odważnie szli drogą wiary i służby drugiemu człowiekowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, oczyść nas przez zasługi męki Twojego Syna, abyśmy złożyli miłą Tobie ofiarę w święto Jakuba Apostoła, który jako pierwszy z apostołów pił z kielicha cierpień Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem apostołem, ze świętym Krzysztofem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa i mnie szczerze na życie.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspomagaj nas przez wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła, którego święto przyjęliśmy najświętszy sakrament, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Przez wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła, patrona pielgrzymów, módlmy się za wszystkich pielgrzymujących w ciągu tych wakacji do różnych sanktuariów rozsianych na całym świecie, a także pielgrzymujących do jego relikwii, do Santiago de Compostela. Dziękujmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego Jakuba za szczęśliwą operację Adasia i Szymona. Prośmy dla nich o powrót do zdrowia. Dzisiaj nie zapominamy też o solenizantach czczących świętego Jakuba Apostoła i świętego Krzysztofa. Wśród nich o naszym Panu organiście. Tak bardzo poświęcającym swoje siły, młode życie, by chwalić Boga grą na organach i pięknym śpiewem. Życzymy mu wielu łask Bożych w życiu za przykładem świętego Jakuba Apostoła, a zwłaszcza tego przylgnięcia mocnego przez wiarę, nadzieję i miłość do tego, który prowadzi nas zawsze do szczęścia, do nieba. Wyrażamy mu przy tej okazji wdzięczność za posługę w naszych kościołach, w naszej parafii. Polećmy te wszystkie intencje, a także te, które przynieśliśmy w naszych sercach dzisiaj do tego sanktuarium. Matce Bożej, pod Twoją obronę uciekamy się. Racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polec, swojemu synowi. Pocieszycielko strapionych, uzdrowienie chorych, Królowo Szkaplerza Świętego, Święty Jakubie Apostole, Święty Krzysztofie, patroni kierowców. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Z Sanktorium Matki Boskiej Szkapleżnej w Tarnowie zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej, którą dzisiaj odprawił i homilię do nas wygłosił ksiądz kanonik Ryszard Kudroń.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, 3. edycja. Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty Nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę półkolonia letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
8: To była audycja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na zegarach mamy już prawie 29 minut po godzinie 7. Za chwilę zajmiemy się pogodą, ale jeszcze myślę, że zespół Phil nas tutaj piosenką ugości. Kłaniam się Państwu nisko w ten piękny poniedziałkowy poranek. Tomasz Gat, dzień dobry.
2: Jak anioł!

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Nareszcie nasz region, całej właściwie Małopolski, doczekał się pięknego poranka słonecznego, bo przecież słońce już będzie z nami za pan brat przez cały dzisiejszy dzień, ale też jutro zapewne. Zarówno w stronach tarnowskich, jak i nowosądeckich. Sądeckich dzisiaj na termometrach nawet 25-26 stopni. Biometr neutralny, ciśnienie 974 hektopaskale.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Witając się z wami, użyłem stwierdzenia, że poniedziałkowy poranek, ale skoro mam być jakimś jasnowidzem, to niech taki poniedziałkowy poranek będzie, a dzisiaj przecież mamy sobotę, więc jesteśmy ze sobą. Służę wam uprzejmie, już 27 minut mamy do godziny 8. Jula teraz się odezwie do was i serdecznie piosenką was pozdrowi.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Już 19 minut mamy do godziny 8. Kiedyś Maria Dąbrowska powiedziała, że marzenia zwykle się spełniają, ale i tak, ale nie tak. I nie wtedy, kiedy tego pragniemy. Natomiast patrząc na to, że cały tydzień czekamy na sobotę, no i powiem szczerze, spełnia się to, że w końcu doczekujemy tej soboty i ją mamy. Natomiast Andrzej Piasek Piaseczny cały czas czeka dalej na tą sobotę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1, czyli Kanadyjek, podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w amerykańskim Oklahoma City. Najlepsza okazała się Czeszka Teresa Kneblowa, a drugie miejsce zajęła Monika Doria-Sandory. Był to drugi medal reprezentacji Polski na tej imprezie. W czwartek po srebro w K1 sięgnął inny sądeczanin Michał Pasiut, a Klaudia Zwolińska zdobyła swój piąty indywidualny medal Mistrzostw Świata w swojej karierze.
3: Jest ten medal i powiem tak, że bardzo jestem z niego dumna, bo przyjechałam na te zawody bardzo pewna siebie i też świetnie się czułam na wodzie. Cały czas kupowałam na takim wysokim poziomie.
2: A już dziś o 17:00 rozpocznie się rywalizacja w kajak cross. Rok temu nasza zawodniczka miała brązowy medal w tej konkurencji. Piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza rozpoczną jutro walkę w pierwszej lidze. O 14:30 zagrają u siebie z Ruchem Chorzów. Słonie spadły z ekstraklasy, a najbliższe miesiące pokażą, czy drużyna Marcina Brosza będzie w stanie powalczyć o powrót do elity. Do pierwszej ligi chciałaby natomiast wrócić Sandecja, Nowy Sącz po kilku latach nieobecności na tym poziomie rozgrywkowym. Dziś Białoczarni rozpoczną sezon w drugiej lidze domowym meczem z Hutnikiem Kraków. Pierwszy gwizdek o 19:10. To będzie prawdziwy wysyp adrenaliny i testosteronu. Jutro na Krynickim Deptaku odbędzie się Puchar Europy Strongman Team Poland. Będzie można podziwiać najsilniejszych mężczyzn na starym kontynencie. Wystąpią m.in. Szymon Wójtowicz czy Bartłomiej Tarapata, a także strongmeni z Czech, Słowacji, Węgier i Gruzji. Zawodnicy będą uczestniczyć w kilku bardzo ciężkich konkurencjach, mówi organizator imprezy, sądecki strongman Tomasz Kowal.
4: Między innymi ciągnięcie tira, załadunek ciężkich kul. W sobotę będzie nagrana jedna z konkurencji na wieży widokowej Słotwin Arena. 49,5 metra nad ziemią. Będą wyciskać belkę szkocką o wadze 150 kg. Także też będzie się działo. I cały finał w niedzielę o godzinie 14 na Deptaku. Przewidziana jest też fajna atrakcja dla dzieciaków, przeciąganie liny. Gościem specjalnym tej imprezy będzie Mariusz Pudzianowski.
2: Jak zapowiada Tomasz Kowal, jedną z nowości ma być też konkurencja z zaproszonymi do udziału kobietami. Panie będą noszone na ramionach strongmanów zgodnie z ruchem wskazówek zegara na specjalnej okrągłej platformie. Wstęp na puchar jest bezpłatny, Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Piłkarki Beniaminka czwartej grupy trzeciej ligi drugiej drużyny TS Iskry Tarnów poznały terminarz jesiennej rundy spotkań. Sezon rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. A ostatnie mecze pierwszej rundy zaplanowane są na 7 i 8 listopada. Tarnowianki rozpoczną sezon domowym spotkaniem z Awią Świdnik.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Zarówno idąc górą, jak i dołem, wyczuwamy, że coraz bliżej mamy do godziny 8. Za 8 minut będą wiadomości, te przedstawi Ewa Biedroń, ale jeszcze Ray Dalton, potem Amy McDonald.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają. Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę półkolonia letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu. Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie. Nowoczesna klinika kardiologii w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Dziś Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W wiadomościach także Stary Sącz, gdzie mieszkańcy i pielgrzymi czczą świętą Kingę. Ewa Biedroń, zapraszam. Nowoczesne sale, cyfrowe rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i całodobowy dyżur zawałowy. Tak wygląda nowa klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jej oficjalne otwarcie odbędzie się w poniedziałek. Jak mówiła w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska dyrektor szpitala Anna Czech, przekształcenie oddziału w klinikę kardiologii to nie tylko zmiana nazwy. Status kliniki oznacza ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
2: Ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze i ci, którzy są doświadczeni, i ci młodzi, którzy są z zapałem, i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już z Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. No klinika, no to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
0: Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania placówki będzie całodobowy dyżur zawałowy. Dzięki temu osoby z ostrym zawałem serca będą mogły liczyć na szybką, specjalistyczną pomoc przez całą dobę, co w takich przypadkach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzieniu. O szczegółach Anna Orzeł.
3: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
4: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
3: Maryla Rybińska, szefowa Rady Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
5: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
3: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: We wspomnienie świętego Krzysztofa obchodzimy dziś Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Z tej okazji płynie apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność za kierowcę. kierownicą. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, mówią, że mają za sobą wizerunek świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ponieważ na drogach dochodzi do różnych sytuacji.
6: Modlitwę świętego Krzysztofa włożę sobie w dokumentach. Ja 50 lat ponad jeżdżę samochodem, ze 2-3 miliony kilometrów przejechane.
7: Były niebezpieczne sytuacje?
6: Mnóstwo. No, najczęściej to były po prostu sytuacje wymuszone przez innych kierowców, niestety. Dużo trzeba by było po prostu ludziom powiedzieć, żeby się nie denerwowali i innych nie denerwowali za kierownicą.
5: Generalnie jest bezpiecznie. Ja nie mogę narzekać. Drogi są dobre. Ludzie przestrzegają zasad. Ja mieszkam za granicą i tam jest 10 razy gorzej. Każdy wymusza pierwszeństwo, więc w Tarnowie uważam, że pod tym względem jest bardzo bezpiecznie.
7: Czy ma pani wizerunek świętego Krzysztofa?
5: Tak, jest.
0: Do jutra potrwa także 27 ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa. Sobota to przedostatni dzień nowenny do świętej Kingi, która odbywa się w Starym Sączu. Każdego dnia można tutaj zyskiwać odpust zupełny. Tak było m.in. podczas mszy świętej w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi, którą w piątek odprawił biskup tarnowski Andrzej Jerz. Wierni przez wszystkie dni nowenne przybywają licznie do Starego Sącza.
8: My lubimy pielęgnować tą tradycję. Każdy przyjeżdża z jakąś intencją. Przede wszystkim o błogosławieństwo, podziękowanie za miniony rok.
9: W takich intencjach rodzinnych. Prośby o zdrowie, o błogosławieństwo, opiekę świętej Kingi na co dzień tak blisko, to trzeba to kultywować.
10: Jakieś intencje, wiadomo, skryte, ale zawsze człowiek się ubiega do świętej Kingi. To jest nasza patronka, nie? I wszyscy ją tutaj czcimy.
0: Niedziela będzie ostatnim dniem 9-dniowej nowenny. O godzinie 11 na ołtarzu polowym sumę odpustową odprawi przy klasztorze prowincjał franciszkanów z prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Kamil Bednarek i Ewelina Lisowska będą gwiazdami Dni Piwnicznej. Impreza odbędzie się dziś i jutro na Nakle. Wydarzenia będą rozpoczynać się o godzinie 16. Oprócz Kamila Bednarka wystąpi m.in. Cyrko. W niedzielę przed Eweliną Lisowską zaprezentuje się goreleska, ale także promyczki oraz zespoły regionalne. Na Dniach Piwnicznej nie zabraknie kuchni regionalnej i wielu innych atrakcji. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Świetna, słoneczna pogoda to zapowiedź udanej imprezy plenerowej, więc strzał w dziesiątkę wyczynili ci organizatorzy, którzy właśnie planują dzisiaj bądź jutro takie imprezy organizować. Przy 25 stopniach myślę, że będzie pięknie, słońca nie braknie, zachmurzenie umiarkowane, biometr neutralny, wiatr minimalny od północnego zachodu, ciśnienie 974 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
8: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
9: Skoda.
10: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
3: Po reklamie.
2: W sobotni poranek jesteście z radiem Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. 8 minut mamy po godzinie 8. 25 lipca dzisiaj zameldował się w nasze kalendarze 206 dzień roku. Do końca pozostało nam 159 dni. Słońce wstało 14 minut przed godziną 5, a zajdzie 22 minuty przed godziną 21. No i mamy tego dnia troszeczkę. 15 godzin 52 minuty starczy dla nas. Dzień dzisiejszy jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 10 minut, a astronomicznym latem będziemy się jeszcze cieszyć przez 59 dni. Kłaniamy się nisko dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Solenizanci to Krzysztof na pierwszym miejscu, na drugim Jakub, ale też Piotr, Dariusz, Antoni, Paweł, Franciszek, Walentyna, Rudolf, Olimpia, Krzysztofa, Alfons, Rudolfina i Sławosław. Wszystkim solenizantom i jubilatom jeszcze raz życzymy najlepszego i pamiętajcie dzisiaj, a propos świętego Krzysztofa, dzisiaj mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy, więc zachowujmy się bezpiecznie na drodze, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Dziś kolejna odsłona Dni Czchowa. Od południa rozpocznie się rodzinny rajd rowerowy. W ciągu dnia będą też pokazy i koncerty, a wieczorem o 20 zaśpiewa Rafał Brzozowski.

0: Po koncercie w planach jest zabawa z DJ-em. Jutro od 16 będą atrakcje dla najmłodszych. Tego dnia także będzie można posłuchać muzyki różnych gatunków, ale też pośmiać się z kabaretem EWG. O 20.30 wystąpi Liber i Inoros, a o 22.00 publiczność będzie bawić DJ Jaro. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Zespół Lachersi zagra i zaśpiewa jutro podczas krynickiego pikniku rodzinnego. Impreza odbędzie się na dolnej stacji wyciągu Słutwiny Arena. W programie są liczne atrakcje, mówi Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju.
1: I zabawy, i gry, i różne animacje, ale też dwa bardzo ciekawe koncerty. Zapraszamy Państwa od 15 do 21 na wspaniałą zabawę, którą będziemy podsumowywać cały miesiąc intensywnych wydarzeń.
0: Co istotne, organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Busy będą ruszać z osiedla Czarny Potok i przejadą przez centrum Krynicy Zdroju na Słotwiny. Rozpoznacie je po zielonej tabliczce z krynicką wieżą widokową. Dziś zakończy się 33. Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Od niedzieli swój taniec i śpiew prezentuje 10 zespołów z 6 krajów. Finał tego wydarzenia o 18.00 rozpocznie się koncert, podczas którego wystąpią wszyscy uczestnicy święta na rynku w Nowym Sączu. W Jastrzębiej w gminie Ciężkowice ożyją tradycje. Już w niedzielę odbędzie się tu muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie zaprezentuje się 11 zespołów regionalnych, które pokażą, jakie na Pogórzu przed laty panowały zwyczaje. To region o bogatej kulturze ludowej, ukształtowanej na styku tradycji krakowskich, góralskich i wołoskich. Będzie można podziwiać nie tylko występy taneczno-muzyczne, ale też piękne stroje. Każdy może przyjść i obejrzeć te występy. W niedzielę od godziny 13.00 na placu przy kościele świętego Bartłomieja w Jastrzębi. Wczoraj Czchów, dziś Tarnów. Kino plenerowe będzie na stadionie klubu sportowego Metal przy ulicy Warsztatowej. Od godziny 20.30 zapraszamy na film pod tytułem Wilk, Lew i ja. Jutro spotkamy się na Powiślu. W gminnym ośrodku wodnym Radgoszcz czy Narożniki będzie można obejrzeć film Mija i Biały Lew. Początek o 20.00, a wstęp na wszystkie kina plenerowe jest wolny. W Kąśnej Dolnej będzie można za to poczuć się jak na filmie o Jamesie Bondzie. Wybrzmią najpopularniejsze piosenki znane z produkcji o agencie 007. Jutro Marta Król zaprezentuje swój najnowszy projekt James Bond Songs. Będzie to połączenie klasycznego brzmienia z jazzową improwizacją, co nadaje znanym utworom nową interpretację.

0: James Bond Songs usłyszymy w sali koncertowej Stodole w Kąśnej Dolnej w niedzielę o 17:00. Obowiązują bilety wstępu.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

piosenką Feels Like Summer Samuel Jack pozwolił nam poczuć lato. A właśnie, według przysłowia, gdy słońce świeci na Jakuba, to będzie zima długa. O zimie spokojnie, nie myślimy. Więc wygodnie siadamy i słuchamy. Sędzia Dredd nawet o tym przypomina. Siadaj, siadaj, siadaj.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W całym regionie dzisiaj niebo malowane jednym rodzajem barw i kolorów. To oczywiście kolor niebieski.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

0: oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

Już tylko 20 minut nas dzieli od godziny 9. 25 lipca, czyli dzisiaj, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To nie przypadkowa data, bo właśnie dziś Kościół wspomina świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Święto powstało z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz rajdowca Krzysztofa Hołowczyca, by przypominać, że za kierownicą najważniejszy jest rozsądek. Choć od lat prowadzone są kampanie ostrzegające przed jazdą po alkoholu bez zapiętych pasów czy z telefonem w dłoni, wciąż dochodzi do wielu tragicznych wypadków coraz częściej. Eksperci zwracają uwagę, że same drastyczne obrazy nie wystarczą. Znacznie lepsze efekty przynoszą kampanie pokazujące dobre wzorce kierowców, którzy przestrzegają przepisów, zachowują kulturę na drodze i myślą o bezpieczeństwie swoim oraz innych. Warto pamiętać, że odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na kierowcy. Ogromny wpływ mają też pasażerowie. To oni mogą zareagować, gdy za kierownicę chce wsiąść osoba po alkoholu, nie rozpraszać kierującego podczas jazdy i dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od codziennych, pozornie drobnych decyzji, zapięcia pasów, zdjęcia nogi z gazu czy odłożenia telefonu. Dziś, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy, warto podziękować tym, którzy prowadzą odpowiedzialnie, bo najlepszy kierowca to nie ten, który dojedzie najszybciej, lecz ten, który zawsze bezpiecznie dowiezie siebie i innych do celu, najczęściej do wypatrywanego domu.

0: Thousand Hills i Like to Boogie. 13 minut mamy do godziny 9. Jak widać, wszyscy właśnie nie tylko lubią boogie, ale lubią się uczyć. Rekordowa rekrutacja w Akademii Nauk Stosowanych w Sączu na rok akademicki 2026-2027 ubiega się o przyjęcia ponad 3200 osób. Prawie 600 chętnych aplikuje na kierunek lekarski, na który nabór uruchomiono dopiero drugi rok, raz po roku 2023. Administracja, ekonomia i finanse, transport i logistyka czy pielęgniarstwo to tylko niektóre kierunki, które również cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeśli zainteresowanie będzie rosło, uczelnia będzie rozważać przesunięcia limitów z kierunków mniej obleganych, powiedział Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
1: Część dokumentów już jest złożonych, są jeszcze osoby zalogowane, natomiast już samych dokumentów złożonych w skali uczelni jest i tak o wiele więcej, bo to jest 1942 osoby złożyły komplet dokumentów i na pewno wezmą udział w tej rekrutacji, co jest zainteresowaniem o 50% większym niż w roku ubiegłym, ale oczywiście odliczając studentów w kierunku lekarskiego, którego nie było, ten przyrost jest o 30% większy. To jest i tak miara tego sukcesu.
0: Jak dodał Tomasz Zacłona, na tak duże zainteresowanie nowosądecką uczelnią wpływa kilka czynników. To przede wszystkim kwestia podwójnego rocznika, który jest efektem likwidacji gimnazjów. Chodzi też o zmniejszającą się liczbę miejsc na dużych uczelniach oraz rosnące koszty życia w dużych miastach.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.
2: Jutro Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież apeluje o odwiedzanie seniorów. Mieszkaniec gminy Biecz przechowywał narkotyki i amunicję. Teraz za to odpowie. Turcja, Grecja i coraz więcej egzotyki. Takie wakacje wybierają mieszkańcy regionu. 9 wiadomości, Ewa Biedroń, a zaczynamy od informacji ze świata sportu. Sądeczanka Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1, czyli kanadyjek, podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahomie. Zwolińska zdobyła 5. indywidualny medal Mistrzostw Świata w karierze. 16. miejsce w kanadyjkach zajął zawodnik startu Nowy Sącz, Szymon Nowobilski, który odpadł w półfinale. Dziś o 17.00 rozpocznie się rywalizacja w kajak cross. Rok temu nasza zawodniczka miała brązowy medal w tej konkurencji. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Ja nie zapomnę o Tobie. Pod takim hasłem Kościół będzie jutro obchodził 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież w orędziu na ten dzień zaapelował zwłaszcza do młodych, by odwiedzali swoich dziadków, starszych członków rodziny oraz tych, których nikt nie odwiedza. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka. Odbywa się w okolicach liturgicznego wspomnienia świętej Anny i świętego Joachima, dziadków Jezusa Chrystusa. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, zauważają, że seniorów jest bardzo dużo, a ich samotność to duży problem społeczny.
3: Bardzo niedobra samotność, bo jestem sama.
4: Coraz więcej osób jest samotnych. Ja też mam wszystkie dzieci w Krakowie, jestem sama. Co zrobić? Tak się poukładało. Pamiętają, kiedy mogą, to wpadają.
5: Dobry pomysł, bo dobrze jest wyciągnąć te osoby starsze z domu, żeby troszeczkę pobyły z ludźmi i to po prostu zmieniły otoczenie i myślenie.
6: Jest trudno samotnym, starszym wieku być, bez żadnych po prostu osób bliskich, którzy się interesują osobą starszą. A przede wszystkim to jest finanse. Od pierwszego do pierwszego, czyli od emerytury do emerytury.
2: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku jest organizowany przez Watykańską Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Mieszkaniec gminy Biecz przechowywał narkotyki i amunicję, wpadł w ręce policji i grozi mu do 10 lat więzienia. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
8: Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Jak się okazało, w zajmowanych przez niego pomieszczeniach znaleziono narkotyki w łącznej ilości ponad 900 gramów. Chodzi o mefedron, amfetaminę oraz marihuanę. Policjanci zabezpieczyli także nielegalnie posiadaną amunicję oraz gotówkę w kwocie ponad 46 tysięcy złotych i 300 euro. 31-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz nielegalnego posiadania amunicji, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano ostatecznie 3-miesięczny areszt, a śledztwo w jego sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gorlicach.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Do pożaru budynku gospodarczego, w którym przechowywano sprzęt elektroniczny, doszło w nocy w Skrzydlnej w gminie Dobra. Ogień pojawił się około 3, a limanowscy strażacy walczyli z nim przez prawie 3 godziny. Oprócz jednostki ratowniczo-gaśniczej z Limanowej w akcji uczestniczyły także zastępy OSP z okolicznych miejscowości. Na miejscu było także pogotowie energetyczne oraz policja. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Jak podają strażacy, w jego wyniku właściciel poniósł duże straty sprzętu elektronicznego, z którego udało się jednak uratować na przykład część laptopów. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Turcja i Grecja to nadal najchętniej wybierane kierunki wakacyjne wśród mieszkańców naszego regionu. Coraz więcej osób decyduje się jednak także na dalsze podróże. Popularnością cieszą się m.in. Wietnam, Chiny, Korea i Japonia.
9: Dominuje Turcja, wybrzeża Turcji, Riviera Egejska, Marmaris, Riviera Turecka. Na drugim miejscu plasują się wyspy greckie. Mamy powód zainteresowania Tunezją w tym sezonie. Myślę, że Tunezja plasuje się ex aequo z Hiszpanią na trzecim miejscu. miejscu. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to dla osób, które niespecjalnie lubią bardzo wysokie temperatury, bardzo atrakcyjną ofertą są Wyspy Kanaryjskie, gdzie praktycznie przez cały rok mamy podobne temperatury rzędu 20 paru stopni i też od kilku lat takim szlagierem jest portugalska Madeira.
2: Mówił Stanisław Franiak z Tarnowskiego Biura Podróży Barbara Travel. Zmienia się także sposób podróżowania. Coraz więcej osób chce połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem. Dlatego ofertom towarzyszą często jednodniowe wycieczki. Jest także wielu chętnych na podróże objazdowe.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Zwłaszcza w sobotę, no i też w niedzielę, czyli w popularny weekend, pogoda jest bardzo ważna, a ta dzisiaj wyraźnie służy nam zarówno w regionie Sądecczyzny, jak i w regionie tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, wszędzie. Dzisiaj będzie dominować słońce na termometrach ponad 20 stopni, właściwie 25, 6, 7. Biometr neutralny, ciśnienie 974 hektopaskale.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć minut mamy po godzinie 9:00. Tomasz Gat, dzień dobry. Słuchacie Radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz. Harry Styles wie, co to dobry numer. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar to dobra kompozycja dla was na sobotni poranek.

0: and sugar.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty Nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę Półkolonia Letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu.
1: Po reklamie.

0: Audycja sponsorowana. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: W studiu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz porozmawiamy dziś o tym, co dobre, smaczne i zakorzenione w naszej tradycji. Spotykamy się w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków Wiedzą Co Dobre, który przypomina o bogactwie regionalnej kuchni, dawnych recepturach i kulinarnym dziedzictwie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. A ze mną Małgorzata Groń.
2: Dzień dobry.
1: Lucyna Oracz.
3: Dzień dobry.
1: Ewa Łukasik.
4: Dzień dobry.
1: Anna Janisz-Garbacz.
5: Dzień dobry.
1: Z Koła Gospodyń Wiejskich Łęcka Spiżarnia z Łęki, gmina Korzenna. Witam Was jeszcze raz pięknie, przy mikrofonie Tomasz Gat. No właśnie, myśl jest bardzo szczera, ale też bardzo wymagająca. Czy Wy, Panie drogie, jesteście strażniczkami smaków i od kiedy staracie się być jako koło gospodyń wiejskich tymi strażniczkami? Pani Małgorzato.
2: My jesteśmy strażniczkami smaku od 2 sierpnia 2025 roku. Wtedy też powstało nasze koło i od tego czasu próbujemy tworzyć nowe potrawy albo też po prostu robimy potrawy, które sięgają tradycji naszych rodziców.
1: Ktoś sobie pomyśli, załóżmy sobie koło gospodyń wiejskich, ale okazuje się, że to nie jest takie łatwe. No przecież, żeby tak legalnie prosperować, legalnie działać, no musicie panie pewnie zgłosić swoją działalność do różnych instytucji. Jak to wygląda?
2: Więc rejestracja naszego koła polegała na tym, że najpierw w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyliśmy papiery, później Izba Skarbowa, zakładałyśmy swój REGON, konto w banku, więc cała procedura, wszystko prawnie założone i złożone papiery i działamy legalnie.
1: Działacie w Łęce, w gminie Korzenna. W gminie Korzenna jest wiele kół gospodyń wiejskich. Od tego czasu jak postrzegacie to wszystko? Ciężko się jakoś wbić na ten, można by rzec, rynek kół gospodyń wiejskich, czy nie?
2: No raczej nie, bo jeżeli mamy jakieś swoje imprezy, na przykład do zrobienia, czy jakieś kiermasze, to my robimy po prostu swoje potrawy i konkurujemy też, no też smakami, wyglądem, w sensie jedzenia, jak jedzenie wyglądowo,
1: no tak,
2: i smakowo.
1: Smacznie.
2: Tak, jeżeli to jest dobre, to samo się obroni, a no tak. Konkurencja zawsze jest zdrowa.
1: No tak, no tak. Czyli tak, papierologię mamy za sobą. Proszę mi powiedzieć, ile was jest w tym waszym gronie?
2: W naszym gronie jest nas 18, same kobiety.
1: Same kobiety.
2: Same kobiety, tak.
1: Ale panowie mile widziani.
2: Mile widziani, tak jak już zapraszałyśmy na kiermaszu, teraz też ich zapraszamy do siebie. Na razie my to tak po troszeczkę rozkręcamy, ale jest bardzo fajnie. Samo to, że możemy się spotkać, porozmawiać, spędzić wspólnie mile czas. No i do tego coś robić jeszcze dobrego.
1: No właśnie, panowie mile widziani, ponieważ zazwyczaj panie gotują, a oni smakują z apetytem, oceniają, jak to smakuje, bo no podobno panowie też mają jakieś swoje smaki, więc mogą też nawet doradzić. I chyba panowie też są wam potrzebni.
2: Oczywiście, oczywiście, że są potrzebni. Nasi panowie to z reguły smakują, żeby było na dwa dania.
1: Aha, rozumiem.
2: I to jest najważniejsze, ale też dużo, jeżeli chodzi o smaki, nam pomagają.
1: To teraz tak po kolei zapytam, może tutaj panią Lucynkę, jakie ulubione danie pani ma na myśli?
3: A może polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym?
1: No to proszę powiedzieć, jak to się przyrządza.
3: Smażam polędwiczki, dokładam sobie później grzywki, podduszam i ziemniaczki, buraczki do tego. I
1: ma smakować.
3: I takie danie swoje.
1: Pani Anna?
4: Ja myślę, że bigos z kapusty kiszonej. Mógłby być też, no nie wiem, z dodatkiem mięsa wieprzowego, jakiegoś, nie wiem, boczku, kiełbaski, wieprzowinki.
3: Zawsze się obroni.
2: Ale przede wszystkim Anna robi bardzo dobry bigos, dokłada jeszcze do bigosu suszone śliwki albo powidło.
1: Co nadaje
2: takiego fajnego smaku. Tak, też muszę powiedzieć.
1: Na każdym stanowisku koła gospodyni jest chlebek. Która z pani piecze chleb?
4: U nas piekł tata, a teraz mama.
3: Tak, przejęła tradycję po tacie i piecze.
1: I to w piecu chlebowym, czy już tak w piekarniku?
4: W piekarniku.
1: W piekarniku. Mhm. Ale jednak ten skład, ta konsystencja chleba.
3: I przepis taty.
1: No i przepis taty, prawda? Czyli to ciasto musi odstać chwilę, no przynajmniej te parędziesiąt minut urość, prawda? Żeby potem je można było uformować.
3: I upiec pyszny chlebek.
1: Dobre tkanki i chlebek smakować, tak?
2: Bo chciałabym napomknąć, że pani Anna i pani Lucyna to są siostry, więc dlatego o jednym przepisie mówią wspólnie.
1: Rozumiem, bo to jeden dom, jedna szkoła.
2: Tak, tak, tak.
3: I jedni rodzice.
1: Co jeszcze na stole waszym można znaleźć? Wędlinki, przekąski.
2: Przekąski u nas są, na przykład robimy hamburgery, robimy miseczki takie z sałatką w środku, to się robi też z tortilli.
1: Te hamburgerki to chyba dzieci lubią.
2: Bardzo lubią dzieci. Robimy to czasami z ciasta francuskiego i mięsko drobiowe do tego, nuggetsiki, to jest wszystko takie na raz na ząbek, a jeżeli chodzi o takie coś ostrego, to robimy kiszonki, ogórki kiszone, to wyrabiamy same, jak sama nazwa mówi, spiżarnia, więc my to konserwujemy, jakieś są takie potrawy, albo po prostu kisimy do słoiczków i możemy to albo sprzedawać, albo częstować, do tego smalec ze swojej świnki, więc smalec z cebulką, do tego prołziaki, które tutaj koleżanka Ewa powie, jak się robi, bo ona jest po prostu mistrzynią prołziaków.
5: Potwierdzam, tak. Prołziaczki to nie jest nic takiego
1: ciężkiego, trudnego.
5: Tak, to jest bardzo proste.
1: To jest po prostu takie ciasto, które ma smakować i koniec.
5: Tak.
1: Jest określony przepis, ilość mąki.
5: Dokładnie.
1: Sól, co jeszcze?
5: Kefirek uformować. Do tego kefirek, tak? I smaży się to po prostu bez oleju na suchej patelni.
2: Czyli bardzo zdrowe jedzonko.
1: Bardzo zdrowe. Im prostsze, bardziej zdrowe. No dobra, mamy już takie poniekąd potrawy, które są takimi głównymi potrawami. Czy zastanawiałyście się nad tym, ile tak w tym wszystkim, co robicie, czerpiecie z tej tradycyjnej kuchni, z tej najprostszej? Czy raczej próbujecie już wymyślać nowocześnie, czy jeszcze jednak korzystacie z tych starych przepisów? Bo chyba warto jeszcze z tych starych przepisów korzystać.
2: Ja uważam, że te stare przepisy są najlepsze.
1: Najlepsze.
2: Najlepsze, bo jest prosty skład, nie trzeba dokładać dużo przypraw, a po prostu smakuje i smak broni się sam w swojej prostocie. To jest najlepsze.
1: Teraz przejdźmy do takich smakołyków jak ciasta. Jakie ciasta?
3: Myślę, że sernik jakiś z kokosem albo sernik z makiem.
1: Mhm. Są jeszcze serniki z rodzynkami.
3: Są pyszne serniki, można ze sernikami można różnie próbować.
1: Jest jeszcze możliwość znalezienia gdzieś sera, gdzieś z domu, gdzie są krowy. Jest taka możliwość u was?
2: Jest, bo nawet mąż mój chowa krowy, gdzie jest mleko, udoi mleko, zrobi swojski ser.
1: Czy masło robicie?
2: Masła niekoniecznie. Ale przetapiamy śmietankę do pierogów. Tak. Bardzo dobra. Robi się ser. Ekspertem w robieniu sera jest mój mąż, więc ja się za to nie biorę.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak, on się na tym zna i z tego są bardzo dobre właśnie serniczki. Tak.
1: I tu jest właśnie ta siła tej tradycji, tego produktu rodzimego, bardzo zdrowego, takiego jakby pierwszego sortu tej naturalności, bo rzeczywiście idzie chyba zauważyć różnicę między smakiem sera z mleczarni, a smakiem sera z domu.
2: Tak. Tak samo jak śmietana.
1: No liczy nawet się ta kleistość, gęstość, tak, zapach.
2: Zgadza się. I śmietana też, jeżeli jest nawet do potrzepania zupy, czy jakiegoś żurku, czy czegokolwiek, to jest po prostu smak jest całkowicie inny jak z kupnej śmietany.
1: Ale widzę po was, że daje wam to dużo satysfakcji, wręcz zabawy, no bo przecież ten klimacik musi być, skoro jest was 18. Powiem wam tak, zawsze na imprezach jednak te koła gospodyń wiejskich przyciągają, prawda? I to wy też to dobrze wiecie.
2: Tak, bardzo nam sprawia satysfakcję to, że po prostu ludziom smakuje. Smakuje nasze jedzenie, że wracają do nas. Mhm. Że nawet zakosztują jakieś potrawy i wracają z powrotem. Ostatnio byliśmy też właśnie, gdzie wystawialiśmy swoje jedzenia. Była to troszkę taka charytatywna akcja. Ale bardzo ludziom smakowało i wracali do nas i bardzo nas to cieszy. I że nawet mogłyśmy służyć pomocą.
1: Staracie się używać dużo swoich produktów, swojej roboty, bo przecież wiadomo, że wszystko teraz kosztuje. No ale na przykład takie fundusze czerpiecie z tego, co same sobie sprzedacie, pieniążki inwestujecie?
2: Tak, zgadza się. I z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskujemy dopłatę, z której pokupiliśmy sobie sprzęty do koła. Oczywiście na tych sprzętach nie możemy zarabiać, ale możemy służyć na przykład dzieciom w szkole, robić coś na tych sprzętach, no bo zarobkować nie
1: można. Chociażby dzieciom pokazywać, uczyć
2: oczywiście
1: dzieci,
2: tak,
1: jak to się wszystko robi. Działalność kół gospodyń wiejskich to też taka bardzo poważna, charytatywna sprawa. Jak to u was wygląda?
2: Jako koło gospodyń też bierzemy udział w takich przedsięwzięciach. Byłyśmy na jednym już takim kiermaszu charytatywnym, który był organizowany dla jednej dziewczynki. Wystawialiśmy tam ciasta, miałyśmy grochówkę, żurek, bigos. I po prostu chcemy też służyć innym ludziom. Mhm. Przez nasze...
1: Przejmować dobro.
2: Tak, tak. No, niekoniecznie musimy się tak bardzo tym chwalić, ale żeby też zarazić inne koła, żeby pomagały. Bo to jest niewiele naszej pracy, a naprawdę może to zrobić bardzo wielką rzecz dla tej jednej osoby potrzebującej, czy dla wielu różnych ludzi, dzieci. I to jest ważne.
1: Czyli w waszym kole gospodyń wiejskich są takie składowe. Przekaz na pokolenia, tradycja, zwyczaj, pracowitość, no i pomoc, no i dobro serca.
2: Tak, zgadza się.
1: Dobiega końca nasza radiowa rozmowa w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków wiedzą co dobre. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że regionalna kuchnia to znacznie więcej niż przepisy i potrawy. To historia ludzi, rodzinnych spotkań, świątecznych tradycji oraz wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Moimi gośćmi były panie Małgorzata Groń, przewodnicząca, Lucyna Oracz, Ewa Łukasik, Anna Janisz-Garbacz, którym bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i spotkanie.
2: My również dziękujemy.
5: Dziękuję.
2: Do widzenia.
5: Dziękujemy.
1: Kłaniam się nisko, Tomasz Gat. Do usłyszenia.
0: Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dwadzieścia osiem minut mamy przed godziną 10, a już za chwilę zaglądniemy tam, gdzie jest wielkie święto. Święto Dzieci Gór.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, And Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
5: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie.

0: rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.

Plato i jego boom w samo południe, no prawie w samo południe. Za 20 minut będzie godzina 10. Dziś kończy się 33. Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. O 18 odbędzie się koncert finałowy na rynku. A my wspominamy jeszcze ostatni dzień narodowy, w którym mały owcok z Orawy kamracił się z Meksykanami. Krzysztof Niedzielan rozmawiał z przedstawicielami zespołu z Jabłonki.

0: ostatnim dniu narodowym 33. Święta Dzieci Gór była z nami też piękna orawa, czyli mały owcok z Jabłonki, który kamracił się z meksykańskim zespołem Sabio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadwiga Kozak, instruktor zespołu Mały Owcok.
2: Wiktor Morzyniec.
3: Karolina Giądła.
0: Pięknie się tutaj zaprezentowaliście podczas Święta Dzieci Gór. Opowiedzcie właśnie o tym występie i o tym, co zawierał.
1: Nasz występ zawierał typowo orawskie tańce, ale też przeplatane z zabawami, starodawnymi zabawami, okraszone piękną orawską muzyką.
0: Co właśnie wyróżnia waszą kulturę orawską? Taniec, właśnie śpiew?
1: Tak, zdecydowanie. Orawa ma swoje melodie, swoje tańce. No i przede wszystkim od innych górskich zespołów odróżnia nas strój orawski, który zawiera może jakieś podobieństwa, aczkolwiek są też spore różnice.
0: Właśnie jak widzę, tutaj są kierpce, są chyba wełniane tak spodnie, więc wydawać by się mogło, że jest po góralsku, ale właśnie, jaka jest ta różnica?
1: Jeżeli chodzi o portki konkretnie, to tak. typową różnicą jest zdobienie portek, bo tak jak tutaj pan zauważył, są to portki sukniane, jak w większości regionów, natomiast u nas to zdobienie siutarzem to jest taki tradycyjny orawski element.
0: Co jeszcze się znajduje? Opowiedzmy więcej jeszcze o tych elementach ubioru.
1: Tak, jeżeli chodzi o strój dziewczęcy, no to nasze spódnice nie zawierają tak może mocnych zdobień, jeżeli chodzi o wzory, bardziej stonowane. Prócniki mamy gładkie, nie mamy jakichś cekinów, ale też zdobione siutarzem. No i piękne, białe, lniane przeważnie koszule.
0: Występ to oczywiście taniec, to oczywiście śpiew, ale pokazujący, tutaj reprezentujący pewne wydarzenia z codzienności. To opowiedzmy, może o tym zapytamy może dzieci.
2: Nasze sceny prezentowały czynności, zabawę dzieci na polu, gdy się spotkały dwa grabiarze i dzieci pasące i grabiarze, których ojciec wysłał na robotę.
3: Bawiliśmy się w koło miejskie, na saulianko, są różne tańce i jakby uciekły nam krowy.
0: To wiadomo, kiedyś takie zabawy miały miejsce, czy współcześnie też? Dzieci się bawią w Jabłonce czy na Orawie w ten sposób, czy już niekoniecznie?
2: Są takie tańce, ale zabawy, ale trochę uproszczone i upiększone, ale też są niektóre takie zabawy, jak teraz tańczymy na tym występie.
0: Bo wiadomo, mamy XXI wiek, są telefony, są różne inne historie i zastanawiam się zawsze, czy dzieci w waszym wieku jeszcze, oczywiście jesteście w zespole, więc pewnie w ramach przygotowań, ćwiczeń możecie takie zabawy, ale czy tak ogólnie dzieci czasami wychodzą z domu i bawią się tak jak kiedyś?
3: Raczej tak. No, mam na przykład koleżankę, która mieszka blisko mnie i chodzimy na przykład do niej i bawimy się w berka albo różne takie zabawy.
0: To pięknie. To teraz opowiedzcie mi o swoich wrażeniach podczas Święta Dzieci Gór. Jak wam tutaj jest, jak wam tutaj było?
2: No, Święto Dzieci Gór jest bardzo fajnie, super hotel i bardzo dobrze się dogadujemy z Meksykanami, czyli z naszym zespołem kamradzkim.
3: Mi najbardziej podoba się to, że mamy tutaj dużo występów, mamy darmowe lody, ludzie mogą nas oglądać.
0: To jest fajne uczucie, tak? Jak ludzie podziwiają, no bo naprawdę to też się przyglądałem, pięknie tutaj się prezentujecie i pięknie tańczycie.
3: Fajne to jest.
0: Mówicie o waszych kamratach z Meksyku. To jak wygląda komunikacja? Jak wy się z nimi porozumiewacie, z tymi Meksykanami?
2: No, dogadujemy się po angielsku, to się nauczyliśmy w szkole albo praktyk, ale też jak czegoś nie wiemy, to mówię na przykład przez translator albo po prostu na migi, coś takiego. Jakoś się dogadujemy.
0: Tak, no wracając do smartfonów, też tutaj telefony pomagają nieraz w tłumaczeniu, można sobie jakoś pomóc. I co, myślicie, że z tego wyniknie coś więcej? W sensie, tutaj się kamracicie na miejscu z Meksykanami na przykład? Będą dalej kontakty, jak oni już odlecą do Ameryki, do swojego domu?
3: Wydaje mi się, że tak. Na przykład, jeżeli weźmie się numer, to można pisać po angielsku albo po hiszpańsku, przetłumaczyć sobie przez tłumacza i dałoby się radę.
0: Są jakieś rozmowy? Może Meksykanie coś zagadują, żeby was kiedyś zaprosić tam?
2: Tak, Meksykanie nas zaprosili do siebie i ja też się dogaduję, bo też różne social media się dogadujemy z Meksykanami, mam kontakt.
0: Tak, mamy nowoczesny świat, tutaj kontakt z całym światem nie jest problemem, ale opowiedzcie mi jeszcze jedno. Skąd się u was wzięło to pragnienie folkloru, kultury i to, że jesteście w zespole Mały Owcok?
2: Mój dziadek bardzo tak lubi i zachęcił mnie i ja na początku nie chciałem zbytnio, ale już im coraz dłużej, tym bardziej chcę to jakby pielęgnować i chcę się dowiadować nowych rzeczy związanych z folklorem Orawy.
0: A u ciebie skąd się to wzięło?
3: Nie wiem.
0: ktoś cię zachęcił, nie wiem, może koleżanka, a może faktycznie w rodzinie?
3: Mama.
0: Mama cię zachęciła, czy mama też występowała kiedyś, tańczyła w zespole?
3: Nie, raczej nie, ale to tata jakby był w zespole i oni jeździli. No, z tego to się chyba też tak wzięło.
0: Jak to jest właśnie być w zespole? Co to dla was znaczy? Może faktycznie u was dużo dzieci jest tym zainteresowanych, tą kulturą, tym folklorem, ale tak patrząc z zewnątrz, to się wydaje takie nieoczywiste w dzisiejszych czasach.
2: No, nie wydaje się to oczywiste, ale właśnie my to lubimy robić i jesteśmy wszyscy jakby, ten zespół jest wszystko jakby jedną rodziną i się bardzo dogadujemy w tym zespole.
3: Znalazłam tutaj różne koleżanki, kolegów. Fajnie tutaj jest, pani Adzia nam to wszystko tłumaczy, prowadzi różne tańce.
0: Co czujecie właśnie, gdy śpiewacie i tańczycie na scenie?
3: Radość.
2: Ja czuję taką ekscytację i też takie pragnienie prowadzić tą wiedzę, co kiedyś była u nas normalne, to teraz prowadzić wiedzę tą dalej na całej Polsce i nawet na świecie.
0: To jest, myślę, właśnie bardzo ważne i bardzo cenne, tym bardziej gratuluję i szacunek, że tutaj jesteście w zespole Mały Owcak i bądźcie jak najdłużej. Jak liczna reprezentacja zespołu Mały Owcak przyjechała na Święto Dzieci Górki?
1: Generalnie w zespole mamy już ponad 70 dzieci, ale do Nowego Sęcza na Święto Dzieci Gór przyjechało 30 dzieci.
0: Zespół istnieje od 5 lat?
1: Tak, zespół istnieje od 5 lat, a na Święcie Dzieci Gór jesteśmy po raz pierwszy. Także tym bardziej się cieszymy i tym bardziej jesteśmy tacy rozemocjonowani, bo jeszcze tego nie przeżywaliśmy nigdy.
0: Jestem pewien, że oczywiście zespół istnieje 5 lat, ale na Orawie folklor i kultura są żywe od wielu, wielu lat, dużo dłużej niż 5 lat.
1: Tak, zdecydowanie na Orawie istnieje wiele zespołów, które kultywują od lat tradycje, pielęgnują kulturę orawską, także jak najbardziej.
0: I to cieszy, że są dzieci i to bardzo duże liczby, pani mówi 70 osób. Nowoczesny świat, a mimo tego dzieci chcą pamiętać o tym, co ważne, o tym, co robili ich rodzice, może dziadkowie, przodkowie.
1: Tak, bardzo często jest tak, że dzieci, które chodzą do naszego zespołu, swoich rodziców mają w zespołach starszych, w zespołach dorosłych, także oni podpatrują już w domu to, że rodzice wychodzą w strojach, wychodzą na próby, ale też nie tylko na występy, też różne ważne święta kościelne zakładają stroje i dzieci, chcąc naśladować rodziców swoich, przychodzą do zespołu, aby też uczestniczyć i poznawać tą kulturę orawską.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby zespół pięknie się dalej rozwijał, tak jak przez ostatnie 5 lat.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
4: 33. Święto Dzieci Gór powoli przechodzi do historii, ale my już ciekawi jesteśmy, co organizatorzy wymyślą i kogo zaproszą na 34. Święto Dzieci Gór, a tymczasem żyjmy tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy i zachowajmy to w naszych dobrze nastawionych sercach.

A już teraz tylko wystarczą Mysłowic i długość dźwięku samotności, by dotrwać do godziny 10 do wiadomości, które za chwilę przedstawi Ewa Biedronia.

0: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 18 września taneczna energia przejmie kontrolę. Cybul na żywo. Klubowe hity i show, które porwie cały amfiteatr. Przyjdź i poczuj moc muzyki, która podbija listy przebojów. Tego wieczoru Nowy Sącz zatańczy razem.
1: Po reklamie. W Aurudzie i w Zabawie odbędą się jutro obchody 82. rocznicy operacji Most 3. Dwa nowoczesne impulsy wyjadą na małopolskie tory do końca lipca. Za chwilę odwiedzimy także Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. 10 wiadomości, Ewa Biedroń. Będą wspomnienia o tym, jak Polacy ocalili Londyn, a także modlitwa w intencji uczestników operacji Most 3, ponadto piknik historyczny. W niedzielę w Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej. Proboszcz i kustosz sanktuarium obłogosławionej Karoliny w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak, podkreśla, że ważna jest pamięć o tym wydarzeniu.
2: Hasło na pomniku, który jest na miejscu lądowania Polak, mówi o tym, że oni ocalili Londyn. Wielki wkład włożyli młodzi ludzie, partyzanci Armii Krajowej i batalionów chłopskich w operację Most 3, a tak naprawdę decydowało o tym, że alianci dostali najważniejsze części rakiety V2 i dzięki temu mogli rozpracować broń, która w tamtych czasach była super nowoczesną bronią.
1: Jutro o 9.30 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym uczestników operacji Most 3. Będzie także apel pamięci. Zaplanowano przemówienia, salwę honorową i złożenie kwiatów. O 11 w sanktuarium w Zabawie zostanie odprawiona msza święta w intencji uczestników tej akcji. O 12 w namiocie przy kościele rozpoczną się wspomnienia o uczestnikach operacji Most 3. Będzie także piknik historyczny, prezentacja grup rekonstrukcji historycznej. Historię akcji Most 3 przypominamy także na naszej stronie internetowej rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dwa nowoczesne impulsy wyjadą na małopolskie tory do końca lipca. W nowosądeckim Newagu zaprezentowano kolejne pociągi, które zasilą flotę kolei małopolskiej. Część z nich wyjechało z zakładów już w czerwcu, a najnowsze maszyny to kolejna część projektu, który zakłada, że w tym roku Koleje Małopolskie kupią jeszcze 6 składów. Urząd Marszałkowski realizuje inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnie dwa pociągi z tej transzy wyjadą na kolejowe trasy do końca roku.
3: Są to pięcioczłony, czyli ponad 250 osób może siedzieć podczas jednego kursu. Prawie 600 osób może być podczas jednego kursu zabrane na pokład. Myślę, że najnowocześniejszego pojazdu, jaki jest i jeździ po terenie Małopolski. Bardziej cieszymy się, że możemy zaoferować natychmiast po odbiorach technicznych, które trwają teraz właśnie i natychmiast jak dociera to do Małopolski czy do Krakowa, do Kolei Małopolskiej, wdrażany jest dany pojazd już do ruchu, tak aby służył Małopolanom i turystom, którzy odwiedzają Kraków i Małopolskę.
1: Mówił prezes spółki Koleje Małopolskie Radosław Włoszek. Wartość 6 pociągów to koszt ponad 301 milionów złotych, z czego ponad 185 milionów stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Nadają temu wydarzeniu niesamowitego koloru. W ostatnim dniu narodowym Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu występował zespół folklorystyczny Satilo w Meksyku. Goście są kamratami zespołu Mały Owcok z Jabłonki. Jakie sceny z życia codziennego przedstawił ich występ?
4: Colima, Colima, Colima, Tierra del Rey Colima.
5: Estos bailes, bueno, están representando...
6: Więc te tańce reprezentują okres zarówno wysiewu, jak i zbiorów kukurydzy, która jest podstawą wyżywienia w Meksyku. I podczas zbiorów kukurydzy odbywają się, na końcu jest duża impreza, czyli fiesta po hiszpańsku, i podczas tych tańców odbywają się zaloty pomiędzy dziewczynami i chłopakami, którzy uczestniczyli w pracach rolnych.
1: Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu zakończy się dziś wieczorem. O godzinie 18 rozpocznie się koncert, podczas którego wystąpią wszyscy uczestnicy święta na rynku w Nowym Sączu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Historia, która przez lata zostawała w cieniu, znowu wybrzmi w miejscu, gdzie się wydarzyła. W ramach 15 dni Żabna odbędzie się spotkanie historyczne Cena Wolności o akcji zbrojnej w Żabnie, poświęcone wydarzeniom z 28 lipca 1944 roku, nazywanym Powstaniem Żabnieńskim. obchody rozpoczną się we wtorek o godzinie 17.45 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległym za ojczyznę. Następnie o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się spotkanie historyczne.
7: Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Kalita, który przybliży okoliczności akcji zbrojnej przeprowadzonej w Żabnie 28 lipca 1944 roku. Przybliży znaczenie tej akcji dla lokalnej społeczności i historii regionu. Będzie to okazja do poznania mniej znanych faktów z epizodu akcji Burza, który rozegrał się na naszym terenie. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów historii, mieszkańców, osoby zainteresowane dziejami Żabna i regionu do udziału w tym wydarzeniu.
1: Mówiła dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie Marta Warias. Czworonożny przyjaciel stał się inspiracją do powstania książeczki dla dzieci. Rymowane opowieści o niesfornym psie zostały zebrane i opisane przez duet złożony z matki i córki. Historie, choć mają lekką, humorystyczną formę, niosą ze sobą cenne lekcje.
8: Chciałyśmy tym jego charakterem, tymi jego psotami pokazać, że troszkę psot nigdy nikomu nie zaszkodziło, a zawsze może się z tego urodzić coś dobrego, ponieważ nasza książeczka uczy empatii, uczy przepraszania za niesłuszne oskarżenia, uczy dzielenia się z innymi, więc te jego psoty zawsze prowadzą do czegoś dobrego i myślę, że w taki ukryty sposób troszeczkę przekazujemy dużo wartościowych rzeczy.
1: Mówiła współautorka książki i właścicielka czworonoga Natalia Pawlak-Werbelowa. Historie to książka dedykowana dzieciom od 2 do 6 roku życia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dzisiaj w całej Małopolsce świeci słońce i temperatury już powoli szybują w górę. Zatrzymają się na 26-27 stopniach. Tak przewidują dzisiaj meteorolodzy. A jutro będzie tylko cieplej, ponieważ jak mówią znawcy właśnie pogody i prognoz wszelkich, ponad 30 stopni jutro słoneczko wypracuje. Cieszymy się bardzo, że lato chociaż na chwilę wróciło do nas.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.
1: 8 minut mamy po godzinie 10, już za chwilę bankomat, czyli wiadomości z życia ekonomii, bankowości, ogólnie rzecz mówiąc, pieniądz rządzi w tych informacjach.
9: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
10: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
11: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
10: Gospodarczy przegląd tygodnia.
11: A oto co się wydarzyło. Gigantyczna kara dla AliExpress. Średnia krajowa w górę. Mocne odbicie produkcji przemysłowej. Już niemal 3 miliony dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy!

0: A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak nazywał się rządowy pakiet zapobiegający wysokim cenom paliw. Poprawna odpowiedź to CPN. A najszybciej nadesłała ją pani Katarzyna Czorna. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Ponad 500 000 000 euro kary nałożyła Komisja Europejska na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że nie zrobiła zbyt wiele, aby powstrzymać sprzedaż podrobionych i niebezpiecznych produktów. 550 milionów euro to najwyższa kara nałożona dotąd na platformę handlową w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Wcześniej chińska platforma Temu otrzymała karę w wysokości 200 milionów euro. AliExpress ma w Europie około 193 milionów użytkowników. Dla porównania, według danych przedstawionych przez Komisję Europejską, Shein ma ich 156 milionów, a Temu 130. AliExpress ma do 20 października przedstawić plan działań naprawczych. Wiadomo, że platforma nie zgadza się z decyzją Komisji. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie. W życie weszły istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Będzie też większe wsparcie na termomodernizację, mówi zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
1: Zdajemy sobie sprawę, jak sytuacja na rynkach wschodnich spowodowała wzrost cen co niektórych materiałów, dlatego też zdecydowaliśmy się na maksymalny wzrost co do niektórych elementów 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
0: Dodatkowo zwiększono czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. W czerwcu Polska znalazła się w gronie krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii Europejskiej. W skali roku wzrosły one o niecałe 6%, podczas gdy średnio w całej wspólnocie wzrost przekroczył 13,5%. Eurostat poinformował, że niższy wzrost cen paliw niż w Polsce odnotowano jedynie na Węgrzech.
2: Wtorek.
0: O blisko 6% wzrosło w czerwcu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach i wyniosło 9402 zł brutto. To coroczny efekt wypłat nagród w spółkach węglowych i miedziowych, a nie sygnał trwałego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń. Tak dane GUS-u komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
3: Gdybyśmy usunęli ten efekt górnictwa, którego miesięczne wynagrodzenia wzrosły o ponad 50%, to prawdopodobnie to przeciętne wynagrodzenie rosłoby dokładnie tak jak przed miesiącem, czyli w granicach 5,5-5,7% w skali roku.
0: Bardzo dobre dane napłynęły z przemysłu. Jego produkcja wzrosła w czerwcu o 7,6% w skali roku i był to jeden z najmocniejszych odczytów ostatnich lat, komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
4: Szczególnie mocno wyróżniła się produkcja sprzętu transportowego, która wzrosła o prawie 25% rok do roku. Jest to szeroka kategoria, która wskazuje m.in. na rosnące znaczenie zamówień związanych z obronnością. Nie traktowałbym jednak tak wysokiej dynamiki jako nowej normy na kolejne miesiące. Czerwcowy wynik był wspierany przez korzystniejszy układ dni roboczych i niską bazę w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast otoczenie zewnętrzne pozostaje nadal wymagające.
0: Szczególnie chodzi tu o sytuację u naszych zachodnich partnerów, m.in. Niemców. A jeśli chodzi o budownictwo, to w czerwcu w Polsce oddano prawie 19 tysięcy mieszkań. Z analizy Oto Dom wynika, że to najlepszy czerwcowy wynik od co najmniej 20 lat, choć całe półrocze należy uznać za przeciętne. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: GUS potwierdził, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,5%. Z danych zebranych przez ASM SFA wynika tymczasem, że średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła w ubiegłym miesiącu o blisko 6 zł i wyniosła 325,64 zł. Mówi analityk Kamil Kruk.
2: Spadek średniej wartości koszyka o niemal 6 zł w skali miesiąca to sygnał, że część detalistów zaczyna aktywnie konkurować ceną, próbując odbudować frekwencję po trudniejszym okresie wysokiej inflacji. Jednocześnie roczny wzrost o 2,91% przypomina, że konsumenci wciąż odczuwają skutki wcześniejszych podwyżek, a proces realnego obniżania kosztów koszyka dopiero się rozpoczyna. W kolejnych miesiącach kluczowe będzie sprawdzenie, czy czerwcowa dezinflacja to trwały trend, czy jedynie chwilowa korekta sezonowa.
0: Bo zakupy potaniały w skali miesiąca, ale konsumenci nadal płacą więcej niż rok temu. Co trzeci ankietowany uważa, że przelew natychmiastowy powinien być standardem i mieć zastosowanie w każdej sytuacji. Tak wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Klienci banków najczęściej korzystają z takich przelewów, gdy chcą mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Można już kupić srebrną monetę kolekcjonerską 1 zł II Rzeczypospolitej z serii Historia Monety Polski. 20-złotówka jest dostępna we wszystkich oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Nowa moneta kolekcjonerska nawiązuje do jednej z najważniejszych monet obiegowych okresu międzywojennego oraz do reformy walutowej przeprowadzonej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Choć do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad rok, kampania nabiera tempa. Tradycyjnie politycy składają obietnice i chcą sięgać po pieniądze banków na ich realizację. Ostatnio pojawił się w przestrzeni medialnej pomysł podwyższenia stawki podatku CIT dla banków. Choć została ona podwyższona dla sektora wraz z początkiem bieżącego roku. Prezesa Związku Banków Polskich doktora Tadeusza Białka zapytaliśmy, co myśli o takich pomysłach.
3: Słyszymy nieodpowiedzialne zapowiedzi ze strony niektórych polityków dotyczące zwiększenia opodatkowania dla sektora bankowego, który w tym momencie jest już i był, pozostanie największym płatnikiem podatków w Polsce. Odprowadzamy co czwartą złotówkę z tytułu CIT. 7 na 10 największych płatników podatku CIT to banki. Ponad 14 miliardów, w tym roku ponad 20 kilka miliardów z tytułu samego CIT-u, blisko 7 miliardów z tytułu podatku bankowego, blisko 3,5 miliarda z tytułu dywidend do Skarbu Państwa z uwagi na fakt, iż duża część banków jest kontrolowana przez państwo i wreszcie ponad 4 miliardy PIT-u z pracowniczych podatków pracowników sektora bankowego. Nie ma takiego drugiego sektora w gospodarce, który byłby obciążony tak wysokimi podatkami, a jesteśmy branżą, która w świetle danych giełdowych jest na 13 miejscu względem rentowności, wreszcie branżą, która w przeciwieństwie do wielu innych nie stosuje różnych technik związanych z unikaniem opodatkowania czy optymalizacją. Płacimy podatki od prowadzonej działalności w Polsce. Jesteśmy krwiobiegiem gospodarki. Są gdzieś granice obciążeń sektora bankowego, który już w tej chwili ma największą w Unii Europejskiej tak zwaną efektywną stopę obciążenia podatkami.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Ponad połowa, bo 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z badania Santander Consumer Bank. Aż 80% ankietowanych uważa, że aplikacja mobilna banku ułatwia im codzienne zarządzanie budżetem i oszczędza czas. A przekonanie to jest najsilniejsze wśród osób, które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą. W drugim kwartale 2026 roku do systemu dokumenty zastrzeżone trafiło 139 342 dokumenty, czyli średnio ponad 1500 każdego dnia. W okresie ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono łącznie 313 552 nowe zastrzeżenia. Wynika z 66. edycji raportu InfoDoc opublikowanego przez Związek Banków Polskich. Na koniec czerwca bieżącego roku w centralnej bazie danych dokumenty zastrzeżone znajdowało się 2 996 514 dokumentów. Tylko w drugim kwartale 2026 roku banki udaremniły 9362 próby wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 303,1 miliona złotych. Jak wynika z raportu, największa pojedyncza próba wyłudzenia opiewała na 3 miliony złotych i została odnotowana w województwie kujawsko-pomorskim.
0: Piątek.
1: Niezależnie od tego, czy wakacje spędzamy nad morzem, w górach, w kraju czy za granicą, to najczęściej chcemy płacić na nich w sposób bezgotówkowy. Z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że 7 na 10 ankietowanych najczęściej wybiera płatności bezgotówkowe, a wśród nich największą popularnością cieszy się karta. Preferuje ją ponad połowa respondentów. Wakacje z pełnym wyżywieniem, napojami i hotelowymi atrakcjami nie są pierwszym wyborem dla większości podróżujących. Jak mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl, tylko 15% badanych uważa all inclusive za swoją ulubioną formę wypoczynku.
2: 57% korzystało z takiej formuły przynajmniej raz, natomiast 31% nigdy nie było na takich wakacjach. Osoby wybierające inne rozwiązania najczęściej mówią, że wolą organizować wyjazdy samodzielnie. Wskazało tak 32% badanych.
1: Cena ma znaczenie, ale jak słychać, nie jest jedynym powodem, dla którego Polacy wybierają inne formy wyjazdu. Tymczasem latem ubiegłego roku z noclegów w naszym kraju skorzystało prawie 18 milionów turystów. Jak podał GUS, najwięcej gości odwiedziło Mazowsze i Małopolskę, ale najwięcej noclegów odnotowano nad Bałtykiem. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Od początku 2026 roku nominalna stawka CIT dla banków wynosi 30%. W 2027 roku ma zostać obniżona do 26%, a od 2028 roku do 23%. W latach 2026-2028 sektor bankowy zapłaci około 13,9 miliarda złotych CIT więcej, niż wynikałoby ze standardowej stawki podatku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynosi standardowa stawka podatku CIT w Polsce? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Przyglądam się długoterminowym prognozom i w tym momencie widzę, iż tak, dzisiaj mamy 25 stopni, właściwie w całym regionie, jutro będzie jeszcze cieplej, około 30, ale w poniedziałek znowu temperatura spadnie i pojawią się burze z deszczem, wtorek jeszcze chłodniej, ale już od środy poprawa pogody, co napawa nadzieją, że jednak to lato jeszcze będzie z nami, jeszcze go zaznamy. Takim, jakim sobie oczywiście marzymy.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

I już 24 minuty mamy do godziny 11 już z nami Zakopower i Ania Dąbrowska. Poczujmy się, moi drodzy, dobrze z tym latem, a kawałek dobrej muzyki dobrze nam zrobi.

Ależ zapachniało na antenie Radia The Nowy Sącz i Małopolska kwiatami Zakopower i Ania Dąbrowska. Bardzo dziękujemy. Spoglądam teraz w dzień jutrzejszy kalendarza. Jutro wyobraźcie sobie. Dzisiaj, a propos dzisiaj, Krzysztof i Jakub rządzą. Jutro już będzie rządzić Anna i Hanna. No a wiadomo, że od świętej Anki zimne noce i poranki, ale tak się zastanawiam, czy w ogóle zaznaliśmy tego lata jakichś ciepłych nocy? No może na palcach policzyć. No mam nadzieję, że lato jeszcze nas zaskoczy. Oby nie w stronę chłodu to szło, ale oby szło to w stronę ciepła. Tego ciepełka na sercu wam życzymy. I bardzo gorąca teraz piosenka Venga Boys, Shalalala.

To był Venga Boys i okazuje się, że z prostego powiedzenia i śpiewu szalalalala może powstać niezły hit. Za kwadrans już będzie godzina 11.

Już za 4 minuty będzie godzina 11. Wesley Arms i Dominic Neal jeszcze przed nami, a potem już tylko wiadomości. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek. Trzymajcie się ciepluteńko z pięknym letnim słońcem. Oby weekend był dla was przede wszystkim po to, abyście wypoczęli, bo słońce na pewno w tym wam pomoże.

0: Nowoczesna Klinika Kardiologii w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Dziś Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Za chwilę odwiedzimy także Stary Sącz, gdzie mieszkańcy pielgrzymiczczą świętą Kinkę. 11 wiadomości, Ewa Biedroń. Nowoczesne sale, cyfrowe rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i całodobowy dyżur zawałowy. Tak wygląda nowa klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jej oficjalne otwarcie odbędzie się w poniedziałek. Jak mówiła w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska dyrektor szpitala Anna Czech, przekształcenie oddziału w klinikę kardiologii to nie tylko zmiana nazwy. Status kliniki oznacza ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
1: Ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze i ci, którzy są doświadczeni i ci młodzi, którzy są z zapałem i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już z Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. No klinika no to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
0: Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania placówki będzie całodobowy dyżur zawałowy. Dzięki temu osoby z ostrym zawałem serca będą mogły liczyć na szybką, specjalistyczną pomoc przez całą dobę, co w takich przypadkach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Podpis prezydenta uwalnia psy z łańcuchów. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. O szczegółach Anna Orzeł.
3: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
4: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
3: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
5: Dzięki takiej ustawie będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
3: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: We wspomnienie świętego Krzysztofa obchodzimy dziś Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Z tej okazji płynie apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność za kierownicą. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, mówią, że mają za sobą wizerunek świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ponieważ na drogach dochodzi do różnych sytuacji.
6: Modlitwę świętego Krzysztofa włożę sobie w dokumentach. Ja 50 lat ponad jeżdżę samochodem, ze 2-3 miliony kilometrów przejechane.
7: Były niebezpieczne sytuacje?
6: Mnóstwo. No, najczęściej to były po prostu sytuacje wymuszone przez innych kierowców, niestety. Dużo trzeba by było po prostu ludziom powiedzieć, żeby się nie denerwowali i innych nie denerwowali za kierownicą.
8: Generalnie jest bezpiecznie. Ja nie mogę narzekać. Drogi są dobre. Ludzie przestrzegają zasad. Ja mieszkam za granicą i tam jest 10 razy gorzej. Każdy wymusza pierwszeństwo, więc w Tarnowie uważam, że pod tym względem jest bardzo bezpiecznie.
7: Czy ma pani wizerunek świętego Krzysztofa?
8: Tak, jest.
0: Do jutra potrwa także 27 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Sobota to przedostatni dzień nowenny do świętej Kingi, która odbywa się w Starym Sączu. Każdego dnia można tutaj zyskiwać odpust zupełny. Tak było m.in. podczas mszy świętej w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi, którą w piątek odprawił biskup tarnowski Andrzej Jesz. Wierni przez wszystkie dni nowenne przybywają licznie do Starego Sącza.
9: My lubimy pielęgnować tą tradycję. Każdy przyjeżdża z jakąś intencją. Przede wszystkim o błogosławieństwo, podziękowanie za miniony rok.
10: W takich intencjach rodzinnych. Prośby o zdrowie, o błogosławieństwo, opiekę świętej Kingi na co dzień tak blisko, to trzeba to kultywować.
11: Jakieś intencje, wiadomo, skryte, ale zawsze człowiek się ubiega do świętej Kingi. To jest nasza patronka, nie? I wszyscy ją tutaj czcimy.
0: Niedziela będzie ostatnim dniem 9-dniowej nowenny. O godzinie 11 na ołtarzu polowym sumę odpustową odprawi przy klasztorze prowincjał franciszkanów z prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Kamil Bednarek i Ewelina Lisowska będą gwiazdami Dni Piwnicznej. Impreza odbędzie się dziś i jutro na Nakle. Wydarzenia będą rozpoczynać się o godzinie 16. Oprócz Kamila Bednarka wystąpi m.in. Cyrko. W niedzielę przed Eweliną Lisowską zaprezentuje się Goreleska, ale także Promyczki oraz zespoły regionalne. Na Dniach Piwnicznej nie zabraknie kuchni regionalnej i wielu innych atrakcji. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
13: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty Nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę półkolonia letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jutro Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież apeluje o odwiedzanie seniorów. Mieszkaniec gminy Biecz przechowywał narkotyki i amunicję. Teraz za to odpowie. Turcja, Grecja i coraz więcej egzotyki. Takie wakacje wybierają mieszkańcy regionu. Wiadomości Ewa Biedroń. Ja nie zapomnę o Tobie pod takim hasłem Kościół będzie jutro obchodził 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież w orędziu na ten dzień zaapelował zwłaszcza do młodych, by odwiedzali swoich dziadków, starszych członków rodziny oraz tych, których nikt nie odwiedza. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka. Odbywa się w okolicach liturgicznego wspomnienia świętej Anny i świętego Joachima, dziadków Jezusa Chrystusa. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, zauważają, że seniorów jest bardzo dużo, a ich samotność to duży problem społeczny.
2: Bardzo niedobra samotność, bo jestem sama.
3: Coraz więcej osób jest samotnych. Ja też mam wszystkie dzieci w Krakowie, jestem sama. Co zrobić? Tak się poukładało. Pamiętają, kiedy mogą, to wpadają.
4: Dobry pomysł, bo dobrze jest wyciągnąć te osoby starsze z domu, żeby troszeczkę pobyły z ludźmi i to po prostu zmieniły otoczenie i myślenie.
5: Jest trudno samotnym, starszym wieku być, bez żadnych po prostu osób bliskich, którzy się interesują osobą starszą. A przede wszystkim to jest finanse. Od pierwszego do pierwszego, czyli od emerytury do emerytury.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku jest organizowany przez Watykańską Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mieszkaniec gminy Biecz przechowywał narkotyki i amunicję, wpadł w ręce policji i grozi mu do 10 lat więzienia. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Jak się okazało, w zajmowanych przez niego pomieszczeniach znaleziono narkotyki w łącznej ilości ponad 900 gramów. Chodzi o mefedron, amfetaminę oraz marihuanę. Policjanci zabezpieczyli także nielegalnie posiadaną amunicję oraz gotówkę w kwocie ponad 46 tysięcy złotych i 300 euro. 31-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz nielegalnego posiadania amunicji, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano ostatecznie 3-miesięczny areszt, a śledztwo w jego sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gorlicach.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Czy będzie zmiana przepisów? O tym, jak poważne mogą być skutki ich łamania, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu. O szczegółach Mateusz Czmiel.
7: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
8: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
7: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
9: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przypadek tego pojazdu.
7: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat.
1: Turcja i Grecja to nadal najchętniej wybierane kierunki wakacyjne wśród mieszkańców naszego regionu. Coraz więcej osób decyduje się jednak także na dalsze podróże. Popularnością cieszą się m.in. Wietnam, Chiny, Korea i Japonia.
10: Dominuje Turcja, wybrzeża Turcji, Riviera Egejska, Marmaris, Riviera Turecka. Na drugim miejscu plasują się wyspy greckie. Mamy powód zainteresowania Tunezją w tym sezonie. Myślę, że Tunezja plasuje się ex aequo z Hiszpanią na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to dla osób, które niespecjalnie lubią bardzo wysokie temperatury, bardzo atrakcyjną ofertą są Wyspy Kanaryjskie, gdzie praktycznie przez cały rok mamy podobne temperatury rzędu 20 paru stopni. I też od kilku lat takim szlagierem jest portugalska Madeira.
1: Mówił Stanisław Franiak z Tarnowskiego Biura Podróży Barbara Travel. Zmienia się także sposób podróżowania. Coraz więcej osób chce połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem. Dlatego ofertą towarzyszą często jednodniowe wycieczki. Jest także wielu chętnych na podróże objazdowe.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Jak zawsze w sobotę o tej porze, także i dzisiaj wita się z wami bardzo serdecznie Krzysztof Borowiec i zapraszam na kolejne sobotnie muzyczne popołudnie, które w całości wypełni fonograf. Nasze dzisiejsze spotkanie otworzył zespół Aerosmith z przebojem Crazy. Piosenka ta 32 lata temu plasowała się na miejscu trzecim listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Za chwilę dwa kolejne utwory z tego zestawienia. Natomiast zanim do nich przejdę, jeszcze słów kilka o tym, co wypełni nasz dzisiejszy program. Otóż tak, jak zawsze sięgnę do grającego kalendarza i do odkurzonych list przebojów. Jeśli chodzi o albumy sprzed lat, dzisiaj przypomnę nagrania, które znalazły się na wydanym pół wieku temu albumie Oleas of Sun Hollow, pierwszym solowym wydawnictwie firmowanym przez Johna Andersona. Natomiast też będę sięgał do nagrań ze stosunkowo nowej płyty, mianowicie szóstego albumu zespołu The Lemon Twigs i zapewniam, że to przynajmniej dla mnie bardzo sympatyczna muzyka przypominająca dokonania zespołów The Beatles, The Beach Boys czy Herman's Hermits, ale świetnie zarejestrowana, świetnie wyprodukowana, to muzyka, która sama w sobie, powiedziałbym, niesie letnią radość. A w dzisiejszym programie przedstawię 6 utworów pochodzących z ostatniej płyty zatytułowanej Look for Your Mind. A teraz powracam do trójkowego zestawienia sprzed 32 lat. Wówczas na miejscu 7 zespół Pretenders i I Stand By You, a na szczycie kolejny tydzień Edyta Bartosiewicz i Sen.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają.
1: Po reklamie.
2: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
3: 8 maja tego roku został wydany 6 album zespołu The Lemon Twigs, zatytułowany Look For Your Mind. Lemon Twigs to amerykański zespół rockowy z Hicksville na Long Island w stanie Nowy Jork. Duet tworzą bracia Brian i Michael Daddario. Obaj są wokalistami, autorami tekstów i multiinstrumentalistami. Od komercyjnego debiutu w 2016 roku Lemon Twigs wydali 6 albumów studyjnych, 1 album koncertowy i epkę. Magazyn Irish Times tak opisał album braci Daddario. Zbiór bujnych, powerpopowych perełek, pełnych jasnych melodii i mrocznych tekstów, poruszających tak różnorodne tematy jak złamane serce i rozwój państwa policyjnego. Przed nami już za chwilę 2 utwory. Na początek kompozycja tytułowa, czyli Look For Your Mind, w której Michael Daddario sugeruje, kiedy nie ma dokąd uciec, poszukaj swojego umysłu. I łączy w tym właściwie akcenty znane z dokonań zespołu The Byrds. Drugi utwór to Two or Three, opowiadający o prostym człowieku, którego dziewczyna jest o wiele bardziej światowa i wyrafinowana niż on. A muzyka przywodzi na myśl pazur i taką swoistą naiwność dokonań zespołu Herman's Hermits. A zatem posłuchajmy. Najpierw Look For Your Mind, a później Two or Three z ostatniej 6 płyty zespół The Lemon Twigs.

Fonograf. Grający kalendarz. Jutro kończy 77 lat. Nazywa się Roger Taylor i znany jest jako perkusista zespołu Queen, choć był również wokalistą grupy The Cross. Nagrał 5 solowych albumów. Roger Taylor jest współtwórcą zespołu Queen i autorem wielu przebojów, m.in. takich jak A Kind of Magic czy Radio Gaga.

Wczoraj skończył 65 lat. Nazywa się Paul Geary do roku 1994, a więc do czasu, w którym zajął się managementem, był perkusistą zespołu Extreme. Jutro natomiast również 65 lat kończy jego kolega Gary Cherone, wokalista zespołu Extreme, a w latach 1996-99 członek zespołu Van Halen. W 2006 roku został sklasyfikowany na 55. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. A zatem wczorajszy jubilat Paul Geary, jutrzejszy jubilat Gary Cherone, zespół Extreme i More Than Words.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Gdyby nie śmierć w listopadzie 2011 roku, jutro kończyłaby 83 lata. Była amerykańską aktorką, reżyserką filmów dla dorosłych, ale również piosenkarką epoki disco, w której wylansowała kilka przebojów. Między innymi piosenkę More, More, More. Oto Andrea True, Connection.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: W dzisiejszym programie będę sięgał do debiutanckiego albumu Johna Andersona, wokalisty zespołu Yes, zatytułowanego Oleas of Sun Hilo, płyty wydanej w Stanach Zjednoczonych 29 czerwca 1976 roku, a 10 dni później w Wielkiej Brytanii. W swojej pracy John Anderson nie ograniczył się tylko do napisania muzyki i nagrania niemal wszystkich instrumentów. Zaprojektował też rozbudowaną stronę wizualną albumu. Rozkładana okładka i wewnętrzna książeczka z ilustracjami pełniły rolę przewodnika po świecie Sun Hilo. Przedstawiały jego fantastyczny wymiar. Oleas of Sun Hilo pozostaje dzięki temu jednym z nielicznych albumów progresywnych w historii, w których okładka nie pełniła wyłącznie funkcji dekoracyjnej, była bowiem częścią dzieła. I gdy dziś patrzy się na te ilustracje pełne latających statków, dziwnych stworzeń i świetlistych krajobrazów, ma się silne wrażenie, że są wizualnym odzwierciedleniem muzyki Andersona. Zanim przejdę do pierwszych kompozycji z tego albumu, jeszcze słów kilka o fabule, bo w tym wypadku jest ona bardzo istotna. Planeta Sun Hilo jest domem czterech plemion, z których każdy reprezentuje inny aspekt świadomości muzycznej, zagrożonej po katastrofalnej erupcji wulkanu. Oleas to magik, który zostaje wybrany na architekta Arki o nazwie Moorglade Mover. Arka ma poprowadzić lud Sun Hilo na nową planetę. Oleas tworzy Moorglade Mover, przekonując drzewa i ryby Sun Hilo do poświęcenia życia, by go uformować. Z mieszkańcami na pokładzie, pogrążonymi w zbiorowym transie, statek opuszcza Sun Hilo tuż przed eksplozją planety, która rozpryskuje się w miliony cichych łez. Podczas podróży przez głęboki kosmos uchodźcy ulegają działaniu tajemniczego księżyca Ra, siły dezorientującej. Oleas uspokaja ich i jednoczy, niosąc im otuchę i akordy miłości i życia. Moorglade Mover ląduje na równinach nowej planety o nazwie Asgard, a plemiona wysiadają i rozchodzą się w swoje strony. Już za moment najbardziej znany fragment albumu, kompozycja otwierająca całość, zatytułowana Ocean Song. To jeden z tych utworów, w których John Anderson osiągnął niezwykłą równowagę między prostotą melodii a atmosferą będącą muzycznym odpowiednikiem unoszenia się w chmurach. Zaraz później kompozycja Meeting, Garden of Jeddah, pokazująca fascynację autora muzyką etniczną i wielowarstwowymi wokalami. Kompozycja przechodząca w Sound Out of Gion, wnoszącą więcej energii i takiego rytmicznego ruchu. Posłuchajmy. John Anderson.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną brytyjskie zestawienie małych krążków z ostatniej dekady lipca 1975 roku. Na miejscu szóstym zespół Bee Gees i Jive Talking, a na pozycji drugiej Typically Tropicali Barbados.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa przeboje z brytyjskiego zestawienia singlowego sprzed 51 lat. Wówczas po raz pierwszy w czołowej dziesiątce rankingu zespół Smokey. If You Think You Know How To Love Me, a na szczycie kolejny tydzień. Zespół Bay City Rollers i Give A Little Love.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
9: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
8: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: To była autopromocja.
10: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
11: W dzisiejszym programie prezentuję utwory, które znalazły się na wydanym w maju bieżącego roku albumie Look For Your Mind, 6. studyjnym wydawnictwie amerykańskiego zespołu The Lemon Twigs, stworzonego przez braci Briana i Michaela D'Addario. Warto wspomnieć, że obaj bracia mieli bogate doświadczenie sceniczne jako dzieci. Brian dla przykładu występował na Broadwayu, a Michael w programach telewizyjnych i filmach. Album Look For Your Mind został nagrany głównie w ich studiu mieszczącym się na Brooklynie. W porównaniu z poprzednim albumem, w którym D'Addario zagrali na prawie wszystkich instrumentach, płyta Look For Your Mind została zarejestrowana w nieco szerszej obsadzie. Za chwilę dwa utwory. Jako pierwszy zabrzmi Get Around, przypominający dokonania zespołu The Beatles. W utworze tym Brian z takim dziecięcym entuzjazmem śpiewa: zrobisz co musisz dla tych, którzy cię wybrali, czyż nie? Taki brak cynizmu, taka nadzieja na Amerykę po Trumpie w obliczu wszystkiego, co wydarzyło się za jego rządów, jest nieodłączną częścią takiej zawirowanej atrakcyjności The Lemon Twigs. A później kompozycja Meant to Me to właściwie taka czuła ballada wywodząca się gdzieś ze szkoły Briana Wilsona, lidera zespołu The Beach Boys. To takie słuchanie małego dziecka opowiadającego o swoim niezbyt poważnym problemie. Michael narzeka nieco zirytowany: nie czuję tego, co chcę. To właśnie The Lemon Twigs, czerpiący z takiej komiksowej chłopięcości rock'n'rolla, a jednocześnie wkładający w to całe serce i duszę. A zatem najpierw Get Around, a później Meant to Me.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Jutro obchodzić będzie 84. urodziny. Nazywa się Michael Philip Jagger, ale w świecie znany jest oczywiście jako Mick Jagger. To wokalista, kompozytor, autor tekstów, frontman i współzałożyciel zespołu The Rolling Stones. Sir Jagger, bo 12 grudnia 2003 roku królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała go brytyjskim tytułem szlacheckim i zarazem orderem Imperium Brytyjskiego. W 2006 roku został sklasyfikowany na 15 miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Oto jutrzejszy jubilat Mick Jagger w tytułowym utworze z płyty She's the Boss.

주세요. 네.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Wczoraj minęła 15. rocznica śmierci Dana Peeka, amerykańskiego muzyka, znanego przede wszystkim jako gitarzysta basowy zespołu America. Zatem wspominając Dana Peeka, przypominam jeden z największych przebojów tej grupy, Sister Golden Hair.

I jeszcze jeden hit z ostatniej dekady lipca 1967 roku, czyli z połowy tak zwanego lata miłości. Wówczas kolejny tydzień na szczycie. Beatlesi i All You Need Is Love.

Fonograf. Albumy sprzed lat. W dzisiejszym fonografie sięgam do utworów, które znalazły się na wydanej 50 lat temu płycie Johna Andersona. Był to jego solowy debiut, zatytułowany Olias of Sun Hill. Album ten nagrywany był w domowym studio Andersona w Buckinghamshire w latach 1975-76. Był to okres przerwy po wyczerpującej trasie promującej płytę zespołu Yes Relayer. Zamiast jednak odpoczywać, artysta postanowił stworzyć coś całkowicie własnego. Oczywiście zaśpiewał, ale zagrał też na gitarach, harfach, syntezatorach, instrumentach perkusyjnych. Był jedynym muzykiem całego przedsięwzięcia. Już za chwilę dwie kolejne kompozycje z tego albumu. Najpierw taka trójczęściowa Kokwak & Transik. Mac Kokwak to jeden ze sprzymierzeńców Oliasa. A później Flight of the Moorglade, czyli lot statku skonstruowanego przez głównego bohatera tej płyty. Oto John Anderson.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
5: Sięgam teraz do listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 43 lat. Oto utwory z pierwszej dziesiątki tego zestawienia. Najpierw Juliet i Robin Gibb, a później Every Breath You Take i Police.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Z listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 43 lat jeszcze dwa utwory. Wówczas na miejscu trzecim Moonlight Shadow i Mike Oldfield, a na szczycie Dmuchawce, Latawce, Wiatr i Urszula.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
9: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Fonograf. Płyty starsze, nowe i najnowsze.
12: Za chwilę jeszcze dwa utwory pochodzące z 6. albumu studyjnego zespołu The Lemon Twigs, płyty Look For Your Mind, która ukazała się w maju bieżącego roku. Zanim do nich przejdę, to jeszcze może sięgnę do jednej z opinii prasowych. Bracia kochający harmonię przywołują pewnego rodzaju utopię. Wierzą, że może istnieć inny świat, w którym niepodzielnie królują The Birds i The Beatles, w którym internet został wyłączony, miłość, pokój i zrozumienie nie mają w sobie nic zabawnego, a sztuczna inteligencja to tylko przykład twojego niezbyt rozgarniętego przyjaciela, który próbuje powiedzieć coś mądrego. Oto dwa utwory. Najpierw jeden z moich ulubionych, bo taki bardzo rock'n'rollowy, Bring You Down, w którym Brian denerwuje się. Zabiorą mi pracę i dadzą ją małej maszynie. To właściwie opowiadanie o losie robotnika w epoce magazynów Amazona, gdzie szefowie zerkają na zegarek, czynsze rosną, a płace przeżywają stagnację. Można by powiedzieć, że to taka muzyka protestu lat 60. przeniesiona do ery cyfrowej. A zaraz później kompozycja My Heart Is In Your Hands Tonight, czyli moje serce jest w twoich dłoniach dzisiejszej nocy. W piosence tej słychać nawiązanie do Nowego Jorku z początku lat 60., do romantycznych i nostalgicznych piosenek miłosnych, na przykład takich, jak wykonywał w swoim czasie Frankie Valli z zespołem The Four Seasons. A zatem, po raz ostatni w dzisiejszym programie, zespół The Lemon Twigs w utworach Bring You Down oraz My Heart Is In Your Hands Tonight.

Fonograf. Grający kalendarz. Dzisiaj mija 6 lat od śmierci Petera Greena, znakomitego brytyjskiego gitarzysty. W zespole Johna Mayalla, Blues Breakers, Peter Green zastąpił Erika Claptona. Tam poznał basistę Johna McVie i perkusistę Micka Fleetwooda, z którymi w 1967 roku założył zespół Fleetwood Mac. Kilka lat później opuścił zespół, po latach powrócił płytą In the Skies. W 1996 roku założył w Neil Murrayem i Cozim Powellem supergrupę Splinter Group, działającą do 2004 roku. W 2003 Peter Green został sklasyfikowany na 38. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Wspominając Petera Greena, sięgam do kompozycji, która znalazła się na płycie składankowej wydanej u nas pod tytułem Portrait. Ta kompozycja to A Fool No More.

0: Fonograf, fonograf, fonograf.
1: Reklama.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

kompozytorem i muzykiem, który łączył z powodzeniem takie gatunki jak country, rockabilly, soul, jazz, blues, a nawet gospel. Jego bodaj najbardziej znanym przebojem była kompozycja The Most Beautiful Girl, która znalazła się na szczycie listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i przyniosła mu dwie nagrody Grammy.

Fonograf. Albumy sprzed lat. Na koniec dzisiejszego wydania Fonografu przygotowałem jeszcze dwie kompozycje zamykające płytę Olias of Sandhill, debiutancki album Johna Andersona, który ukazał się 50 lat temu. Album Olias of Sandhill odniósł niemały sukces komercyjny. W Wielkiej Brytanii dotarł do pierwszej piętnastki listy bestsellerów. W Stanach Zjednoczonych znalazł się w top 20 tamtejszego zestawienia według magazynu Billboard. Zatem jak na całkowicie pozbawioną singlowych przebojów koncepcyjną opowieść science fantasy, nagraną praktycznie przez jednego człowieka, był to wynik całkiem niezły. Dla historii rocka progresywnego płyta ma niemałe znaczenie. Pokazała, że prog rock nie musi oznaczać wyłącznie wirtuozerskich pojedynków instrumentalnych czy monumentalnych suite. Może być także intymnym światem jednego człowieka wyposażonego w magnetofon, kilka syntezatorów i nieograniczoną wyobraźnię. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania rozbudowana kompozycja trójczęściowa. Moon Ra, Chords i Song of Search, a później zamykający całość utwór To The Runner. Oto raz jeszcze John Anderson, a ja żegnając się z wami, zapraszam serdecznie na przyszłotygodniowe nasze spotkanie, wówczas na żywo ze studia w Tarnowie. Poprowadzę kolejne wakacyjne wydanie Fonografu. Do usłyszenia, cześć!

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz.

0: Aniu, odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
3: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Uwaga rodzice! Szukacie pomysłu na aktywne i bezpieczne wakacje dla dziecka? Miejskie sportowe półkolonie Mosir Nowy Sącz to mnóstwo ruchu, sportu i świetnej zabawy. Basen, rolki, gry zespołowe, tańce, konkursy i codziennie nowe wyzwania. A na zakończenie turnusu wyjątkowa wycieczka pociągiem Doliną Popradu do Muszyny. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. W cenie śniadanie, dwudaniowy obiad, napoje i profesjonalna opieka. Zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Dla posiadaczy karty Nowosądeczanina turnus już od 500 zł. Nie zwlekaj. Wejdź na mosir-ms.pl, wybierz zakładkę Półkolonia Letnia i zapisz swoje dziecko już dziś. Mosir Nowy Sącz. Wakacje pełne ruchu, przygód i uśmiechu.
1: Po reklamie.

0: się nocny skurczołydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
5: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej!

0: rozliczaniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.
9: Put your hands in the air.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem. Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica-Zdrój zaprasza na 59. festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
12: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedronie, zapraszam. Nowenna do świętej Kingi u sióstr Klary Sekstrem Sącz odbywa się w duchu franciszkańskim. Motywem przewodnim rozważań są słowa o uczniach i ich mistrzach. Rozmowa ze świętą Kingą i świętym Franciszkiem. Jest to związane z przeżywanym w tym roku w kościele jubileuszem 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Z tej okazji rekolekcjonistą podczas nowenny jest franciszkanin z Poznania, ojciec Michał Nowak.
3: Zarówno Kinga, jak i Franciszek napotykają na przeogromne trudności w swojej wierze i w realizacji swojego powołania, a jednak mimo wszystko pokonują je i będąc, zwłaszcza Franciszek, człowiekiem niezwykłego cierpienia, Kinga być może odrobinę mniej, choć niewątpliwie też ma tych przeciwności całkiem sporo, zachowują ogromną wewnętrzną duchową radość, która myślę sobie do dzisiaj właśnie jest tym istotnym elementem franciszkanizmu, który ludzi do świętego Franciszka i do jego duchowości przyciąga.
2: W niedzielę w Starym Sączu odbędzie się uroczystość centralna. Sumę odpustową o godzinie 11 odprawi franciszkanin, prowincjał prowincji gdańskiej, ojciec Wojciech Kulik. We wspomnienie świętego Krzysztofa przypadające 25 lipca po raz 21 obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Z tej okazji popłynął apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność za kierownicą. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy w Tarnowie, mówią, że mają za sobą wizerunek świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ponieważ na drogach dochodzi do różnych sytuacji.
4: Modlitwę świętego Krzysztofa wożę sobie w dokumentach. Ja 50 lat ponad jeżdżę samochodem, ze 2-3 miliony kilometrów przejechane.
2: Były niebezpieczne sytuacje?
4: Mnóstwo. No najczęściej to były po prostu sytuacje wymuszone przez innych kierowców, niestety. Dużo trzeba by było po prostu ludziom powiedzieć, żeby się nie denerwowali i innych nie denerwowali za kierownicą.
5: Generalnie jest bezpiecznie, ja nie mogę narzekać, drogi są dobre, ludzie przestrzegają zasad. Mieszkam za granicą i tam jest 10 razy gorzej. Każdy wymusza pierwszeństwo, więc w Tarnowie uważam, że pod tym względem jest bardzo bezpiecznie.
2: Czy ma Pani wizerunek świętego Krzysztofa?
5: Tak, jest.
2: Do niedzieli potrwa także Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach, w którym oprócz promowania bezpieczeństwa na drogach współpracująca z Krajowym Duszpasterstwem Kierowców organizacja Miwa Polska zachęca do włączenia się w akcję Święty Krzysztof jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Inicjatywa ta ma pomóc w zebraniu pieniędzy, które będą przeznaczone na zakup pojazdów służących misjom. Parafia w Szczucinie, której patronuje święta Maria Magdalena, w niedzielę będzie przeżywać uroczystości odpustowe. Wspólnota przeżywa 700-lecie istnienia. Były plany, aby w tym dniu odbyło się także ogłoszenie świętej Marii Magdaleny patronką miasta. Formalności nadal trwają i na takie uroczystości trzeba będzie jeszcze poczekać.
6: Mieliśmy taką nadzieję, że dokumenty ze Stolicy Apostolskiej zdążą na tę uroczystość i będziemy mogli ogłosić ją patronką Szczucina. No niestety, jak to przysłowie mówi, kościelne młyny mielą powoli, ale skutecznie. Mamy nadzieję, że skoro już dokumenty są w Rzymie, to pewno w niedługim czasie też i dotrą i będziemy mogli przeżywać kolejną uroczystość, ogłaszając świętą Marię Magdalenę patronką Szczucina. Na razie będziemy jej dziękować za to, że się nami opiekuje.
2: Mówił proboszcz parafii w Szczucinie, ksiądz Zygmunt Warzecha. Suma odpustowa w niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Będą wspomnienia o tym, jak Polacy ocalili Londyn, a także modlitwa w intencji uczestników operacji Most 3, ponadto piknik historyczny. W niedzielę w Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej. Proboszcz i kustosz sanktuarium obłogosławionej Karoliny w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak, podkreśla, że ważna jest pamięć o tym historycznym wydarzeniu.
7: Hasło na pomniku, który jest na miejscu lądowania Polak, mówi o tym, że oni ocalili Londyn. Wielki wkład włożyli młodzi ludzie, partyzanci Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w operację Most 3, a tak naprawdę decydowało o tym, że alianci dostali najważniejsze części rakiety V2 i dzięki temu mogli rozpracować broń, która w tamtych czasach była super nowoczesną bronią.
2: Uczestnicy rocznicowych uroczystości będą mogli odwiedzić hangar, który znajduje się w pobliżu sanktuarium obłogosławionej Karoliny. Są w nim prezentowane fragmenty rakiety V2 oraz części samolotu Dakota.
7: Muzeum Lotnictwa w Krakowie podpisze takie porozumienie między parafią a muzeum na to, że weźmie w opiekę ekspozycję o operacji Most 3, która jest przygotowywana w hangarze. W hangarze mamy autentyczne części rakiety V2, mamy też nową ekspozycję, która jest pokazaniem historii rakiet V1, V2 i będzie też wtedy okazja, żeby zobaczyć przekrój rakiety V2 w skali 1:2, który powiesimy na zewnątrz hangaru. Plansze te będą przedstawiały rzeczywistą budowę, konstrukcję rakiety V2.
2: W niedzielę w Wałrudzie o 9:30 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym uczestników operacji Most 3. Będzie apel pamięci, zaplanowano przemówienia, salwę honorową i złożenie kwiatów. O godzinie 11:00 w sanktuarium w Zabawie zostanie odprawiona msza święta w intencji uczestników tej akcji. O 12:00 w namiocie przy kościele rozpoczną się wspomnienia o uczestnikach operacji Most 3. Będzie także piknik historyczny, prezentacja grup rekonstrukcji historycznej.
0: To były informacje z życia kościoła.

Bóg strójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie. Ojciec

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
3: Biblijny argument Marii Okońskiej, że święty Paweł pisał listy do gmin z więzienia, przeważył całą sprawę. Maria Okońska opisała w swoim pamiętniku, że ksiądz prymas, kiedy usłyszał ten argument, spojrzał na nią i miał taki wzrok, który świadczył o tym, że zrozumiał, że to on ma napisać te śluby.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Już po raz czwarty zaglądamy za historyczne kuluary przygotowań do obchodów 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, które były impulsem do napisania przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku nowych ślubowań. Poznając kolejne fakty z tym związane, dziś zapraszam na spotkanie z Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Pani Beato, dziś już wiemy, że rola kobiet w przygotowaniach do złożenia ślubów jasnogórskich była przeogromna. A żeby to wszystko jakoś usystematyzować, to może zacznijmy od tego, jaką funkcję w tym dziele pełniły ósemki.
1: Ósemka to grupa formacyjno-apostolska młodych dziewcząt, nad którą od roku 1942 opiekę duchową sprawował młody ksiądz Stefan Wyszyński, ukrywający się w Laskach podczas okupacji. Dziewczęta były pod jego kierownictwem duchowym i kiedy ksiądz prymas został aresztowany, to w szczególny sposób zaczęły omadlać jego czas trudny, czas uwięzienia, ale też omadlać, żeby jak najszybciej wyszedł na wolność.
0: I tej grupie przewodziła pani Maria Okońska.
1: Kiedy przyszedł rok 55, to dziewczęta przebywały na Jasnej Górze. Przebywała tutaj Maria Okońska jeszcze z jedną członkinią, ale inne dziewczęta nieustannie przyjeżdżały na czuwania, na modlitwę. Była to nieustanna modlitwa, codziennie. Ktoś przejmował dyżur taki modlitewny. I działo się tutaj też dużo na Jasnej Górze, ponieważ rok 1954 i 55 to były lata maryjne, więc tej pracy takiej apostolskiej na Jasnej Górze też było troszkę. Na przykład w roku 1955 zorganizowano wystawę, która miała przypominać 300. rocznicę cudownej obrony Jasnej Góry.
0: Przed Szwedami.
1: Tak. I wtedy dziewczęta razem z ojcami Paulinami podjęły się zorganizować taką wystawę. Ona miała duże rozmiary na całej sali rycerskiej, o których też można przeczytać czy zobaczyć na zdjęciu w książce Jasnogórskie śluby narodów wczoraj, dziś, jutro. Wystawę zwiedziło wiele tysięcy osób, ale musiała zostać zamknięta ze względu na ingerencję władz, ponieważ na wystawie też był portret kardynała Wyszyńskiego, który to portret został umieszczony naprzeciw portretu ojca Kordeckiego i wzbudzał duże zainteresowanie przez porównywanie dwóch obrońców wiary w Polsce, Maryi, kultu maryjnego. Ale wróćmy do dziewcząt. Rzeczywiście tej pracy było dużo i modlitwy. I kiedy przyszedł czas, że ksiądz prymas został przewieziony do Komańczy, było to pod koniec października 1955 roku, to już wówczas wiedziano, że jest możliwe przedostanie się do uwięzionego prymasa. Warunki więzienne zostały złagodzone i tam już 2 listopada przyjechali biskup Michał Klepacz i biskup Zygmunt Choromański, a 7 listopada stanęły tam już członkinie ósemki.
0: To był rok 1955.
1: 55. Mhm. Maria Okońska i Maria Wantowska zostały wysłane przez Episkopat Polski, przez księdza Bronisława Dąbrowskiego i ojców Paulinów, ażeby być u uwięzionego prymasa i omawiać już te sprawy związane z rokiem królowej Polski. W listach księdza prymasa z Komańczy z roku 1955 to hasło rok królowej Polski dotyczącego przecież przyszłości i roku 1956 już się pojawia. Zatem dziewczęta przedostały się 7 listopada, ale wiemy z pamiętników Marii Okońskiej, że nawet ta sprawa nie była zbyt prosta. Tam w Komańczy już był pas graniczny, więc ona tutaj 5 listopada podjęła decyzję, że pojedzie razem z inną członkinią instytutu. 6 listopada stanęły w Komańczy i okazało się, że zostały aresztowane. I tylko rozmowa Marii Okońskiej ze służbami bezpieczeństwa pozwoliła im rano dotrzeć. Czyli można było rozmawiać z prymasem Polski o zbliżającej się rocznicy, 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza i ogłoszenia Matki Bożej Królową Polski.
0: A jak przygotowywano się do tych obchodów?
1: Przygotowywano się w porozumieniu z uwięzionym prymasem Wyszyńskim.
0: Czyli on o wszystkim tak naprawdę wiedział z relacji biskupów, ale także Marii Okońskiej.
1: Tak, zaczęto programować, zaczęto pisać programy tego roku Królowej Polski i jednocześnie świętowania tej rocznicy. I w pewnym momencie też wynikła ta sprawa napisania odnowionych ślubów królewskich. To jest ciekawe, że na pierwszych arkuszach jasnogórskich ślubów narodu my mamy hasło. Zostały one jeszcze inaczej zatytułowane. Odnowienie ślubów narodu na Jasnej Górze 1956 rok. My wiemy, że do historii przeszły jako jasnogórskie śluby narodu i rzeczywiście ksiądz prymas dosyć szybko po wyjściu z więzienia tak już określał ten tekst napisany przez siebie w Komańczy 16 maja, ale wiemy, że zostały napisane jako odnowione śluby. Więc uroczystości tej 300. rocznicy ślubów królewskich miały odbyć się na Jasnej Górze i wszystko już zaczęło być omawiane z uwięzionym prymasem, programowane.
0: Mhm. 16 maja tego roku obchodziliśmy dokładnie 70. rocznicę napisania tych ślubów jasnogórskich przez prymasa Wyszyńskiego. Wówczas to o poranku 56 roku, 16 maja, kardynał Wyszyński przekazuje treść ślubów pani Marii Okońskiej.
1: Tak, zostały napisane nocą, ale namawianie uwięzionego pasterza kościoła w Polsce, prymasa Wyszyńskiego, troszkę trwało. Ojcowie Paulini przez członkinię ósemki prosili uwięzionego księdza prymasa o napisanie tekstu nowych ślubowań. I ksiądz prymas na początku wzbraniał się, uważał, że jako więzień nie ma takiego prawa. Dopiero biblijny argument Marii Okońskiej, że święty Paweł pisał listy do gmin z więzienia, przeważył całą sprawę. Maria Okońska opisała w swoim pamiętniku, że ksiądz prymas, kiedy usłyszał ten argument, spojrzał na nią i miał taki wzrok, który świadczył o tym, że zrozumiał, że to on ma napisać te śluby. I rzeczywiście w więzieniu czytał książkę o świętym Pawle, napisaną przez księdza Eugeniusza Dąbrowskiego i to wszystko razem się ładnie układa w jedną całość.
0: I następnie te śluby zostały przewiezione przez Marię Okońską na Jasną Górę.
1: Tak. Nad ranem ksiądz prymas ten tekst odnowionych ślubów narodu napisał, położył przed Marią Okońską i Janiną Michalską, bo pamiętajmy, że to już kolejny wyjazd do Komańczy był członkini ósemki, które wyjechały wiosną 56 roku. Ksiądz prymas ten tekst napisał z pragnieniem, które zawarł w krótkim tekście dołączonym do tekstu jasnogórskich ślubów narodu, aby te śluby, te przyrzeczenia weszły w nasze myśli, wolę, uczucia, w każdy nasz czyn i w całe nasze życie. Tekst ślubów został później potajemnie przewieziony na Jasną Górę przez Janinę Michalską. Tutaj był przepisywany w ukryciu przez członkinię ósemki. Czasu na przepisywanie tekstu
0: było niewiele.
1: Wiemy, że praca przygotowująca do świętowania 300. rocznicy ślubów królewskich, którą miano uroczyście obchodzić w Kościele Polskim 26 sierpnia 1956 roku, trwała, ale czasu było niewiele. W lipcu i w sierpniu rozpoczęła się wielka praca nad bezpośrednimi przygotowaniami do uroczystości. Członkinie ósemki wspólnie z ojcami Paulinami ustalały program uroczystości, przepisywały również teksty czuwań, nowennę odprawioną na Jasnej Górze przed 26 sierpnia. Trzeba było przygotować nie tylko program, ale też teksty czuwań, teksty tej nowenny a jednocześnie teksty czuwań w parafiach. W parafiach odbywało się trzydniowe przygotowywanie do ślubów jasnogórskich. To nie było tak, że przyjechała rzesza pielgrzymów na Jasnogórę i złożyła tekst, który wcześniej nie był znany. Ten tekst był w parafiach opisywany. Trzeba było powiadomić, napisać listy zapraszające na tę uroczystość. Należało te listy rozwieść. Członkinie ósemki rozwoziły je do kurii diecezjalnych lub wrzucały do skrzynek w większych miastach, tak by nie wzbudzić zainteresowania władz, bo trzeba było powiadomić wszystkie parafie w Polsce. Najważniejsze zadanie to było przepisywanie tekstu ślubów napisanych przez prymasa Wyszyńskiego na uroczystość 26 sierpnia dla wszystkich kapłanów, którzy wówczas przybędą na te uroczystości i było trzeba je było przepisać potajemnie. Czyniły to też członkinie ósemki oraz siostry zakonne zakonów klauzurowych. Podczas pisania różnych tekstów, między innymi misteriów, które było odczytywane, gdy cudowny obraz był przenoszony po wałach jasnogórskich przez różne grupy osób, wynikła pewna sprawa. I tu warto również ją przypomnieć. Wynikła sprawa udziału kobiet w procesji z tym cudownym obrazem po wałach, ponieważ w sześciowiekowej tradycji Jasnej Góry kobiety nigdy nie niosły obrazu. Również w 1956 roku nie zgadzał się na to przebywający wówczas na Jasnej Górze sufragan gnieźnieński, biskup Bernacki. Ksiądz biskup wyraził jednak zgodę, gdy usłyszał pytanie, a czy matka księdza biskupa, gdyby żyła, mogłaby nieść obraz, wyraził jednak taką zgodę. Ta tradycja została przełamana i w procesji cudowny obraz niosły siostry zakonne, matki i dziewczęta, bo również o tej grupie społecznej należało pamiętać.
0: I w tym miejscu stawiamy kropkę. Przypomnę, że w audycji okolicznościowej Królowo Polski przyrzekamy. W trzech odcinkach omawiamy udział kobiet w przygotowaniach do uroczystości złożenia ślubów jasnogórskich, ale też zastanawiać się będziemy nad temat tego, jaką rolę pełniły kobiety w realizacji tych konkretnych przyrzeczeń. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnym naszym spotkaniu. Dziś na antenie gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
1: Dziękuję, szczęść Boże.
2: To była audycja powtórkowa.

0: Radio RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

wybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam, ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie.

nauczyłeś i amen. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.

wielbić, dziękować Ci i wdzięczność ćwiczyć. Chcę co dzień zrzucać wór kamieni niewybaczeń, bo przecież Ty wybaczasz mnie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludzkością. Jezus Chrystus, przypomniał Leon XIV azjatyckim biskupom. Stolica apostolska ma nowego obserwatora przy ONZ. Został nim pochodzący z Libanu arcybiskup Christoph Zakia El Kassis. Papież mianował biskupa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludzkością, przypomniał papież w wideo przesłaniu do azjatyckich biskupów, którzy obradują w tych dniach w Dżakarcie. Papież wezwał tamtejszy kościół, by był znakiem obecności Boga w społeczeństwach naznaczonych podziałami.
3: Wzywając Filipa i Natanaela, by poszli za nim i stali się jego uczniami, nasz Pan wskazuje na siebie jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludzkością. Jako jego dzisiejsi uczniowie wiemy, że Jezus jest nie tylko źródłem naszej komunii z Bogiem, ale także nas między sobą.
2: Leon XIV zachęcił też azjatyckich biskupów, by rozwijali w swych kościołach kult Najświętszego Sakramentu.
3: W niedawnej encyklice Magnifica Humanitas napisałem, że chrześcijańska sprawiedliwość czerpie swoje źródło z tajemnicy Chrystusa i wypływa z naszej komunii w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z tego powodu pragnę zachęcić Was do dalszego promowania duchowości eucharystycznej w Waszych kościołach lokalnych, czyli duchowości jedności kościelnej zakorzenionej w miłości, która wypływa z daru naszego Pana w Eucharystii.
2: Stolica apostolska ma nowego stałego obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Christopha Zakie El Kassisa, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Zastąpi arcybiskupa Gabriela Cacci, którego Leon XIV mianował w marcu nuncjuszem apostolskim w USA. Arcybiskup El Kassis pochodzi z Libanu, należy do kościoła melchickiego. Papież mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Biskup Nitkiewicz od 2009 roku jest ordynariuszem sandomierskim. Wcześniej przez niemal 20 lat pracował w Stolicy Apostolskiej. Był między innymi podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jutro do Prostyni w diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszący o dar potomstwa, rodziny dziękujące za dzieci oraz parę, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin odbędzie się w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Przynajświętszej, miejscu objawień świętej Anny, mówi ksiądz Józef Poskropko, kustosz sanktuarium.
4: Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie przedstawić swoje prośby przez przyczynę świętej Anny, Bogu w Trójcy Przynajświętszej do naszego sanktuarium na odpust ku czci świętej Anny, połączony z tą 17. diecezjalną pielgrzymką małżeństw i rodzin. Jest właśnie takie u nas też powiedzenie, nie nasze, ale błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był związany z Prostynią. Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.
1: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Maryjo, jasnogórska matko, o tej wieczornej godzinie gromadzimy się u stóp Twojego tronu. Przychodzimy do Ciebie z różnych stron Polski i świata. Jedni dotarli tutaj pieszo, niosąc trud wielu dni pielgrzymowania. Inni przyjechali rowerami, samochodami czy autokarami. Wielu łączy się z nami za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Choć prowadziły nas różne drogi, wszystkich przyprowadziło jedno pragnienie – być dziś przy Tobie. Bo każdy z nas potrzebuje Matki. Każdy chce choć na chwilę zatrzymać się w Twoim domu i powierzyć Ci swoje życie. Maryjo, dzisiejszego wieczoru w sposób szczególny modlimy się jako pielgrzymi z Bierunia Starego i Stychów. Po dniach wędrówki stanęliśmy przed Twoim obliczem, przynosząc ze sobą intencje naszych rodzin, parafii i wszystkich tych, których prosili nas o modlitwę. Dziś składamy je w Twoje matczyne dłonie. Nieprzypadkowo spotykamy się tutaj w święto świętego Jakuba Apostoła. Od wieków jest on patronem pielgrzymów. Jego życie przypomina nam, że wiara nie jest miejscem, do którego się dochodzi i można się zatrzymać. Wiara jest drogą. Jest codziennym podążaniem za Chrystusem. My także przez ostatnie dni doświadczaliśmy tego bardzo konkretnie. Każdy krok, każdy śpiew, każda modlitwa, każdy ból zmęczonych nóg przypominały nam, że najważniejszą pielgrzymkę odbywamy każdego dnia. Pielgrzymkę naszego życia ku niebu. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas jednak jeszcze głębiej. Jezus pyta swoich uczniów: czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Święty Jakub odpowiedział na to pytanie całym swoim życiem. Pozostał wierny Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci. Także nasza śląska ziemia wydała świadków takiej wiary. Wśród nowych błogosławionych salezjanów są dwaj szczególnie bliscy naszym pielgrzymkom. Błogosławiony ksiądz Franciszek Miśka, związany z Bieruniem, oraz błogosławiony ksiądz Karol Golda, związany z Tychami. Ich życie przypomina nam, że świętość rodzi się bardzo blisko, w rodzinach, parafiach i codziennych obowiązkach. Ale większość z nas nie będzie wezwana do męczeństwa krwi. Naszą drogą jest męczeństwo codziennej wierności. Wierności modlitwie, nawet gdy brakuje czasu. Wierności sumieniu, kiedy łatwiej pójść na kompromis. Wierności małżeńskiej miłości, kapłańskiemu i zakonnemu powołaniu, uczciwej pracy, dobremu słowu i przebaczeniu. To właśnie z takich małych decyzji rodzi się świętość. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, spraw, abyśmy wracając do naszych domów, nie zostawili tutaj tego dobra, które doświadczyliśmy. Niech pozostanie w nas duch modlitwy. Niech pozostanie życzliwość, której uczyliśmy się na pielgrzymim szlaku. Niech pozostanie odwaga do dawania świadectwa wiary w naszych rodzinach, miejscach pracy i szkołach. Polecamy Ci nasze rodziny. Otocz swoją opieką dzieci i młodzież. Umocnij małżonków. Pociesz chorych, samotnych i cierpiących. Wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane. Daj nadzieję tym, którzy ją utracili i pomóż odnaleźć drogę wszystkim, którzy oddalili się od Twojego Syna. Maryjo, Królowo Polski, prowadź nas drogą wiary.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Łukasz Płaczek, kierownik pierwszej pielgrzymki z Bierunia Starego z archidiecezji katowickiej. Dziękujemy za to rozważanie. Przy tej okazji witamy pielgrzymów z Bierunia Starego. Są wśród nas także pielgrzymi również z archidiecezji katowickiej, z miejscowości Kochłowice, którzy także pieszo przybyli na Jasną Górę. Są pielgrzymi z miejscowości Wierzbie, z archidiecezji lubelskiej, pielgrzymi z miejscowości Miasteczko Śląskie, z diecezji gliwickiej, także pieszo przybyli na Jasnej Górze. Są uczestnicy 8. pielgrzymki rowerowej z parafii Ducha Świętego z Mielca. Jest z nami schola świętego Franciszka z parafii w Miotku i z Bytomia. Obecna jest wspólnota życia chrześcijańskiego z Londynu. Przybyli do nas dzisiaj także w pieszej pielgrzymce, już wspomniani pielgrzymi z miejscowości Tychy, a także pielgrzymi z Chojnic, z Łasku, z archidiecezji łódzkiej. To pielgrzymi, którzy na rowerach przybyli na Jasną Górę. Są razem z nami także uczestnicy pieszej pielgrzymki z Ostrawy, piesza pielgrzymka z dekanatu Gidelskiego. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze na czele z ojcem przeorem. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich kapłanów zaangażowanych w organizowanie pielgrzymek na Jasną Górę, wszystkich przewodników pieszych pielgrzymek, tych, którzy już przybyli na Jasną Górę, ale także tych, którzy już wyruszyli na pątniczy szlak albo dopiero wyruszą, aby tutaj dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy w tym szczególnym dla nich czasie o światło i dary Ducha Świętego, potrzebne siły. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich zmierzających na Jasną Górę, wszystkich, którzy w tym czasie odbywają swoje rekolekcje w drodze. Prosimy dla nich o błogosławiony czas. Tobie, Maryjo, pragniemy podziękować za tych wszystkich, którzy na trasie pielgrzymowania otwierają swoje serca, swoje domy, aby wesprzeć pielgrzymów tym, co posiadają. Karmią ich, dają im wodę do picia, tak aby mieli siłę dotrzeć tutaj na Jasną Górę. Tobie, Maryjo, dzisiaj we wspomnienie świętego Krzysztofa pragniemy najpierw polecić wszystkich solenizantów, ale także polecić wszystkich kierowców, wszystkich, którzy podróżują, posługują się pojazdami, zwłaszcza mechanicznymi. Prosimy dla nich o roztropność, aby zawsze z rozwagą poruszali się po drogach, pamiętając nie tylko o swoim bezpieczeństwie, ale także o innych użytkownikach dróg publicznych. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Raz jeszcze polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Wspólnie razem odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
2: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
3: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
5: Pan z wami.
2: I Twoim.
5: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

0: Chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: No i właśnie ta 21.30 już minęła. Witam Was gorąco i serdecznie. No i znowu ja, tak właśnie. Tak się tutaj pięknie składa, mam nadzieję, że pięknie. No na pewno będziemy pięknie grać, na pewno Państwo będą tutaj pięknie pozdrawiać. Być może tych, co zawsze, a być może jeszcze jakichś nowych słuchaczy, na co też bardzo liczę. Ja nazywam się Lucyna Ruchała, nadajemy tutaj ze studia w Nowym Sączu na całą Małopolskę, na całą Polskę, a myślę, że i na cały świat, bo wszędzie przez internet można nas słuchać. Kontakt do nas, przypomnę pokrótce, 7248 to jest numer, pod który można wysyłać SMS-y. Jeden taki SMS kosztuje 2 zł, a rdn.wdc w treść SMS-a tego należy wpisać na początku, a później już co Państwo chcą i ile chcą. 18 34 0101 to jest sposób telefoniczny do kontaktu z nami. Do tego też oczywiście zachęcam. No to startujemy. Przydałoby się takie och i ach, no to niech będzie właśnie na początek, a później muzycznie już Państwo będą zagospodarowywać dalszy czas.

0: fajnie mieć w sobie dziecko i je pielęgnować po prostu każdego dnia, robić dla siebie małe rzeczy. O takich małych rzeczach też Sylwia Grzeszczak śpiewała, ale za chwilę nie będzie Sylwia Grzeszczak śpiewać, tylko zupełnie ktoś inny, a z nami już jest tutaj pan Piotr Stuchowa. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam serdecznie. Kogo pozdrawiamy?
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia imieninowe szwagrowi Krzysztofowi, wszystkim znajomym Krzysztofom. No oczywiście też, ponieważ jutro obchodzi swoje imieniny Anna, cioci Ani, pani Ani i wszystkim znajomym Annom oraz Wiktorom. I chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No oczywiście chciałem też pozdrowić całą pozostałą rodzinę, wszystkich znajomych, panią Zosię z Polik, pana Romka z Lękawicy, pana Darka wraz z małżonką Stuchowa, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są, wszystkich słuchających radia, no i oczywiście panią Jutrynko.
0: Bardzo, bardzo panią dziękuję, panie Piotrze. No to mnóstwo tych życzeń, dużo pozdrowień popłynęło. Rzeczywiście do tych życzeń jeszcze dzisiaj pewnie będą dołączani Jakubowie. No, myślę, że osób...
1: Chciałem dołożyć jeszcze bratanka Jakuba, który też dzisiaj obchodzi imieniny i wszystkich Jakubów, którzy też dzisiaj świętują.
0: No i pięknie. Co gramy, panie Piotrze?
1: No oczywiście będzie to utwór Telly Savalasa.
0: Some broken hearts never mend, czyli złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Pamięta pan, jak to było dalej? W naszej polskiej wersji?
1: No, utwór kojarzę, pamiętam, śpiewał to zespół Gang Martella.
0: Tak jest.
1: Całego tytułu, po prostu całego tekstu nie pamiętam dokładnie, ale utwór kojarzę.
0: Tak wiele spadło łez, a w nas jeszcze wciąż miłość trwa. Posłuchajmy w oryginale tego utworu. Dzięki panie Piotrze i pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Coffee black.

0: Kolejny słuchacz, a w zasadzie słuchaczka, nasza kochana pani Wiola z Jonin czeka już po drugiej stronie, żeby porozmawiać. Dobry wieczór, witam panią gorąco.
1: Dobry wieczór, pani Lucynko, serdecznie panią pozdrawiam, ogromnie się cieszę, że pani jest dzisiaj na antenie z nami. Nie tylko ja się cieszę, bo większość na pewno się cieszy, że pani jest z nami, bo rzadko pani z nami bywa, ale się bardzo cieszę. Więc tak, chciałam serdecznie panią pozdrowić. Pozdrowić wszystkich pracujących w RDN, Nowy Sącz, Tarnów. Serdecznie pozdrawiam moje dzieci, zięcia, wnuczkę Sarunię, bo przyjechały do babci. Pozdrawiam panią Zosieńkę, moją kochaną. Dziękuję jej za pozdrowienia. Pana Józefa pozdrawiam, dziękuję za pozdrowienia. Wszystkich słuchających radio, wszystkie Krysie, które miały imieniny, pozdrawiam. Krzysztofów, Jakubów i wszystkich, którzy chcą być pozdrowieni. I bardzo dziękuję, że się połączyłam tak szybko i proszę o piosenkę.
0: Piosenką będzie piosenka Słodkie Fijołki Sławy Przybylskiej. Już tutaj zaraz zabrzmi. Bardzo się cieszę też, że się pani udało szybciutko dodzwonić i mam nadzieję, że każdy, kto będzie chciał się dodzwonić,
1: to nie dzisiaj. Nie mam fiołków, ale mam Maciejkę, przypięknie pachnie.
0: Ach, to jest ten czas, tak, to jest ten czas na Maciejkę. Jejku, właśnie. Czemuż ja sobie tego nie zasiałam w tym roku?
1: No, chyba tak, pięknie pachnie. Pozdrów panią Lucynkę.
2: Pozdrawiam panią Lucynkę.
0: Pozdrawiam cię, Sarunio, serdecznie.
1: Dziękujemy pani Lucynko. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

Bukiecik z fiołków już zapachniał muzycznie na naszej antenie, a teraz co będzie? Będzie też równie piękna piosenka w wykonaniu grupy

0: Vox, ale zanim ta piosenka, to porozmawiamy chwilę z panem Januszem z Woli Rzędzińskiej. Dobry wieczór, witam pana.
1: Dobry wieczór.
0: No to słuchamy, kogo pan dzisiaj będzie pozdrawiał.
1: Pozdrawiam panią Zofię z Polic, która mnie wielokrotnie pozdrawiała. Ja nie mogę się ostatnio dodzwonić. Dziękuję za pozdrowienia i odwzajemniam. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego, który mnie też pozdrawiał. I pozdrawiam też całe Kielce, bo z Kielc akurat znam w życiu, znaczy w życiu spotkałem kilkanaście osób z Kielc, także pozdrawiam też całe Kielce. Pozdrawiam też pana Piotra Stuchowa, który mnie pozdrawiał wielokrotnie. I dziękuję za pozdrowienia i odwzajemnie tak samo. No, pozdrawiam też panią prowadzącą, panią Lucynkę z Nowego Sącza.
0: Bardzo dziękuję.
1: I wszystkich słuchających radia, wszystkich prowadzących z Tarnowa czy z Nowego Sącza. No i chyba, no i Wolę Rzędzińską jeszcze całą. O.
0: A, no właśnie, to przecież, przecież. Pewnie niektórzy by nie wybaczyli, jakby pan Woli Rzędzińskiej nie pozdrowił.
1: No właśnie. No mógłbym zapomnieć.
0: No, panie Januszu, to jeszcze wszystkie Magdaleny może pozdrowimy.
1: A no właśnie, zapomniałem. Jeszcze znajomą Magdalenę z widzenia i wszystkie Magdaleny, które znam. No i w ogóle wszystkie Magdaleny, które słuchają w tej chwili radia.
0: O, ja mam namierzmowanie Magdalena, to w sumie też tutaj podpadam pod...
1: Tak?
0: Tak, także pięknie. Wszystko się ładnie złożyło. Panie Januszu, dzięki bardzo za telefon i gramy w takim razie piosenkę grupy Vox. Zabiorę cię, Magdaleno.
1: No, dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę.

0: Droga w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Mam nadzieję, że u pani Zofii Spolicht smutne serce nie jest już, właśnie, że serce nie jest już smutne, o tak chciałam powiedzieć, ale mi troszeczkę inwersja wyszła, bo o smutnym sercu troszeczkę śpiewała grupa Vox. Dobry wieczór, pani Zofiu.
2: Dobry wieczór.
1: Bo moje serduszko bardzo się raduje, kiedy pani dzwoni.
2: No ja też się bardzo cieszę, że się dodzwoniłam i że rozmawiam z panią Lucynką.
1: No i pięknie, jesteśmy obie zadowolone, to jeszcze myślę, że do tego grona osób zadowolonych dołączą za chwilę te, które będą pozdrowione.
2: Tak, teraz pozdrawiam panią Lucynkę, prowadzącą, pana Tomka, no i wszystkich pracowników z radia ze Sącza, Starnowa. A teraz chciałam złożyć życzenia Krzysiowi, naszemu szafarzowi z naszej parafii Brzozowa. Życzę mu dużo zdrówka, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, 100 lat życia i uśmiechu. Teraz chciałam pozdrowić Jasię, jej męża, Paulinkę, jej męża, Zosię i jej siostrę Józię, Zdzicha z Gromnika, Marysię z Gromnika, jej męża, Jadzie z Gromnika. Pozdrowienia dla pani Wioli i dziękuję bardzo za pozdrowienia. Pozdrawiam moją całą rodzinkę. Marysię Stuchowa, pana Piotrusia Stuchowa i bardzo mu dziękuję za pozdrowienia i też go pozdrawiam. Pozdrowienia dla pani Teresy ze Sącza i dla pani Teresy Starnowa. Pozdrowienia dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej, bardzo też mu dziękuję za pozdrowienia. Pozdrowienia dla Ani i Bogusi z Bogoniowic i dla ich rodzin. I pozdrawiam nasze koło gospody Polichtek i wszystkich, co słuchają radia.
1: No i
2: chyba
1: piękne.
2: Wszystko zrobiłam.
1: Piękne pozdrowienia. Myślę, że jak pani powiedziała o wszystkich, którzy słuchają radia, to już myślę, że wszyscy są pozdrowieni, bo kiedykolwiek pewnie radia słuchają. Może niekoniecznie w tym momencie, ale mam nadzieję, że słuchają i że będą słuchać.
2: Na pewno słuchają.
1: Pani Zofio, bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia. Myślę, że wszyscy są zadowoleni, a jeszcze bardziej będą zadowoleni, kiedy usłyszą piosenkę i powspinają się na zielone wzgórza w województwie podkarpackim. Zawędrujemy teraz nad Solinę.
2: Dziękuję bardzo i dobranoc.
1: Dobranoc, spokojnej nocy, pani Zasiu.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Lata nam jeszcze troszeczkę pozostało, chociaż wakacje już prawie da półmetku. Nasza audycja jeszcze nie na półmetku, 1/3 czasu naszego antenowego na wieczór dla Ciebie dopiero minęła, a z nami jest pani Teresa z Nowego Sącza, wywołana do tablicy albo raczej do telefonu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałam pozdrowić moją siostrę Anię i złożyć jej życzenia urodzinowe i imieninowe. I życzyć jej dużo zdrowia, zadowolenia, dużo radości, dużo miłości, błogosławieństwa Bożego, pięknej pogody, pogody ducha. I pozdrawiam jeszcze moją mamę, moją całą rodzinę. Pozdrawiam panią Zosię z Polis, pana Józefa ze Świętokrzyskiego i panią Lucynkę jeszcze raz pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję.
1: I prosiłabym o piosenkę Piękne Panie i Panowie.
0: Właśnie, ja się zastanawiam, bo panie to wiadomo, że piękne, a panowie to jacy w tej piosence będą? Pani zna tę piosenkę.
1: No chyba też będą piękne.
0: A niech im będzie. Niech im będzie. Pani Tereso, bardzo dziękujemy. Piękne życzenie pani powiedziała o tej pogodzie. Zwróciła pani uwagę na najważniejszą pogodę na świecie, pogodę ducha. Także...
1: No właśnie, może się akurat uchowa ta pogoda.
0: A teraz myślę, że tak. No z dnia na dzień powinno być coraz cieplej, od środy znów powtórka z upałów. Niektórzy czekają, niektórzy może nie do końca.
1: Ale od świętej Anki zimne poranki wypowiadają.
0: Takich ciepłych to tak niewielu doświadczyliśmy tych poranków w tym
1: roku. No właśnie, że bardzo mało.
0: Tak, także nie będzie wielkiej zmiany od świętej Anki chyba.
1: Ja
0: przynajmniej jeśli o to chodzi.
1: Ja też tak myślę, że nie.
0: My będziemy się ciepło trzymać. I tak, i tak.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo pani Zareso i Renata Bogdańska śpiewa.

0: się nam taki trochę retro wtorek zrobił na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, mimo że dzisiaj sobota. Nawet bardziej retro niż te retro wtorki. Piękne panie i panowie, a niech wam będzie też piękni. Renata Bogdańska zaśpiewała, a teraz piosenka będzie ze specjalną dedykacją, ponieważ zaglądam do naszych SMS-owych wiadomości. I pierwsza z nich brzmi następująco. Kochana mamusiu, babciu i teściowo Krysiu z Dębna, z okazji imienin pragniemy ci złożyć najlepsze życzenia. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i odwagi. Żyj najpiękniej, jak umiesz. Po swojemu. Spełniaj się. Serdeczne uściski przesyła córka Teresa, wnuczek Oliwierek i zięć Mariusz. Tutaj dedykacja nie została dołączona, ale myślę sobie, że pani Krysi z Dębna spodoba się piosenka Mariusza Kalagi, Jedna z gwiazd.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: Za pozdrowieniami innych przybywa do nas pan Józef ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór, witam pana serdecznie.
1: Ja też witam. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór pani Lucynko.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór słuchającym. Witam i kłaniam się pani Wioli, pani Krysi, wczorajszej solenizance, pozostałym znanym mi z eteru osobom. A ta niedziela to dzień popularnych imienin, pań o imieniu Mirosława i Anna. Przeto wszystkim Annom, Aniom, tym dużym i tym małym, życzę wszelkiego dobra, wiele łask od świętej Anny oraz patronki oraz spełnienia w każdym aspekcie tego życia.
0: Piękne życzenia.
1: No właśnie.
0: Jak zawsze zresztą, panie Józefie. Pan zawsze pięknie przygotowany.
1: Pani Lucynko, jeśli pani pozwoli, to bo dzisiaj byliśmy w takiej miejscowości wypoczynkowej Zagdańsk koło Kielc. I tam były stoiska między innymi z Podkarpacia i między innymi stoisko państwa Piotra i Moniki Woźniak z miejscowości Konina 317, którzy naprawdę bardzo serdeczni ludzie i ugościli jak czym chata bogata, jak to się mówi, prawda? I naprawdę posmakowałem różnych dań i miodów, oscypków i tak dalej. Naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolony.
0: No jak najedzony, to i zadowolony. Panie Józefie, a co najbardziej smakowało?
1: No najbardziej smakował, najbardziej słodki był miód ze spadzi iglastej.
0: Już myślałam, że pan powie miód pitny, ale nie, dobra.
1: Nie, raczej, chociaż bardzo lubię, ale nie za bardzo.
0: Poprzestańmy na tym miodzie, o którym pan wspomniał.
1: Na tym etapie życia nie za bardzo mogę stosować.
0: To myślę, że na poprawę humoru dobra muzyka na pewno nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie.
1: Tak. Bardzo proszę o muzycznym podarku, o utwór Czarny Alibaba w wykonaniu Andrzeja Sauchy.
0: No to mam nadzieję, że sobie teraz niektórzy potańczą do tego utworu właśnie i na pewno pośpiewają, bo chyba nie ma osoby, która by nie znała.
1: No ja też będę nóżkami przebierał.
0: Mam nadzieję. Trzymam za słowo. Panie Józefie, dobranoc. Tak. Proszę jeszcze nie iść spać.
1: Kłaniam się serdecznie. Oczywiście, że tak. Zawsze tak jest.

Nieodżałowany Andrzej Zaucha. W niesamowitej też piosence Czarny Alibaba. I publika szaleje, słuchacze tańczą i śpiewają. Mam nadzieję, że teraz też sobie pośpiewają, chociaż nie będzie po polsku, ponieważ realizujemy muzyczną prośbę i pozdrowienia też SMS-owe. Pod 7248, przypominam, SMS-y można słać rdn.wdc i później już treść, jaką Państwo chcą. 2 złote SMS kosztuje, no i wszystkie tutaj życzenia SMS-owe oczywiście będą spełnione. Przynajmniej dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało. Pozdro dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani. Przesyła Gonzo. Proszę o The Shorts. Comment ça va? Dzięki.

0: Comment ça va? To takie pytanie w języku francuskim. Jak się masz? Coś w tym rodzaju. Jak leci? Comment ça va? A comme si, comme ça to jest tak, tak sobie. Trochę dobrze, trochę źle. Comme si, comme ça. Mam nadzieję, że tylko dobrze jest u pani Krystyny. Dobry wieczór, tak. Pani Krystyno.
1: Dobry wieczór, pani Lucynko. Dobry wieczór.
0: Pani Krystyna, dużo życzeń imieninowych przyjęła i mnóstwo też prezentów dostała w postaci kwiatów przeróżnych, tak?
1: Tak, kwiaty. Jeszcze i no coś słodkiego też. To za dużo słodkiego nie wolno jeść.
0: No za dużo nie, ale tak na osłodzenie życia to troszeczkę trzeba sobie.
1: Tak.
0: No ale jak się też na te piękne kwiaty popatrzy, to też od razu się robi słodko i ciepło na sercu.
1: Oko cieszy. Popatrzeć na te kwiaty i oko cieszy.
0: No właśnie, po to są między innymi.
1: A serce się raduje.
0: No właśnie, a teraz czyje serce się będzie radować z pani pozdrowień?
1: No mam Magdy. Dwie imieniczki Magdy. Jedna córka, druga synowa mojej córki. Magdaleny. Wszystkiego najlepszego im życzę, jednej i drugiej. Przede wszystkim jednej, no to już dzieciaki już są odchowane. Już Julitka skończyła szkołę ósmą, także już jest coraz lepiej. Drugą, no to też życzę wszystkiego dobrego, bo ma fajne dzieciaki. Ma Jagusię i Antosia. Też pojechali do nich, moja córka pojechała do niej na te imieniny. Wszystkiego dobrego im życzę, jednej i drugiej. Wszystkiego najlepszego. Żeby jak najdłużej, żeby jak to wszystko widziały, jak się dzieci bawią. I komu jeszcze? No pani Teresie z Tarnowa. Życzę wszystkiego dobrego. Panu Józefa pozdrawiam za święto wszystkiego. Życzę mu wszystkiego dobrego i dziękuję mu za tamtą sobotę. Tak życzenia składał. Komu jeszcze?
0: Będzie długo, nie?
1: O Jezu.
0: To musimy chyba przyspieszyć, bo nam czasu nie starczy. Krystyna. No ale dobrze, słuchamy i myślę, że zainteresowani słuchają.
1: Czekałam tyle, tak długo to Marysię. Pozdrawiam z dzieciakami, bo dzisiaj bawi jednego, wnusia, bo córka poszła gdzieś na imieninę, tam jest na tym u babci, a tego małego to nie chciała się bawić, bo to dziecko takie to zawsze jest. No nie da rady się bawić, jak jest dziecko małe, niestety. A i moje wnuki, moje prawnuki. Bo pojechali do nich tam, o ich moich Francuzów też we Francji. Wszystkiego dobrego im życzę, jak słuchają. A moje Kasiuncie pojechała dzisiaj do Niemiec z powrotem. Boże święte. Była, nie cały tydzień przyjechały i pojechali z powrotem. No niestety trzeba.
0: No dobre i tyle. Dobrze, że byli chociaż troszkę.
1: A byli, zaglądnęła kiedyś, przywitała się ze mną chwilkę, tylko sekundkę. No i dzisiaj przyjechały się pożegnać obydwoje. Już pojechali. Już w czasie są. Także obie tylko zajechali szczęśliwie, bo dozwonić do tego. Do mamy to zaraz będę wiedzieć na drugi dzień. Ten dzień mogę wiedzieć, bo to zaraz po sąsiedzku prawie. O moich sąsiadom Bernadety było. Życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia. Drugiej Bernadce pracuje w przedszkolu tak samo. Wszystkiego dobrego i życzę zdrowia, zadowolenia, wszystkiego najlepszego, żeby się im układało zdrowie i życie tak jak trzeba. Wszystkim. Pana Józefa Zaszyńskiego i Jurka z Jaworza, bo on też zawsze pozdrawia, to więc jego też trzeba pozdrowić. No i wszystkiego najlepszego, wszystkim. I panią Lucynkę też.
0: A dziękuję.
1: Dużo razy.
0: Dziękuję bardzo. I pani też jeszcze raz najlepsze i najpiękniejsze życzenia imieninowe tutaj od całej naszej redakcji.
1: Dzięki. Ja mam zadowolona, Jezus, tak się cieszyłam. To co chwilę ktoś przyszedł.
0: Odwiedziny zawsze miła, jak jeszcze przyniosą prezenty z sobą, to już w ogóle...
1: I kwiatki, i doniczki, i Boże Święty, taka palca na te kwiatki, ja z Zakochana jestem w kwiatkach, to jest
0: to fakt. Teraz trzeba będzie podlewać.
1: No to tak, albo ja, albo córka. Wody nie brakuje.
0: No, bo to wody. Pewnie nie kaktusy, to trzeba będzie podlewać.
1: Nie kaktusy.
0: To teraz no jeszcze to będzie tak. Dodatkowo piosenka.
1: Jaka, że ja nie dam rady już powiedzieć, jaka piosenka.
0: A to ja powiem. Słoneczko na zachodzie. Już aha, słoneczko tak, na zachodzie. Dawno było. Tak. Magic Band teraz będzie na naszej antenie. Dla pani Krystyny i dla wszystkich pozdrowionych przez panią.
1: Wszystkich
0: i
1: pozdrawiam. No, dzięki.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego, pani Krystyna.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Dobrze, pozostawiamy w takim razie te kiełbasy i szynki i piękne dziewczynki i Magic Band też pozostawiamy. Za to witamy serdecznie panią Joannę i miasto Londyn, chociaż miałam nadzieję, że będzie to jeszcze spotkanie po tej samej stronie granicy, ale jednak już nie. Dobry wieczór pani Joanno.
1: Dobry wieczór pani Lucienko, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pozdrawiam bardzo gorąco.
0: Już pani wróciła, pani mówi, tak?
1: Tak, wróciliśmy w niedzielę. Ostatnią niedzielę wróciliśmy.
0: Czyli byliście 2 tygodnie, czy troszeczkę?
1: Tak, dwa tygodnie. 3 tygodnie temu dzwoniliśmy na antenę, już w trasy jadąc.
0: I co tutaj zwiedzaliście, czy tylko odpoczynek w domu?
1: O, było wszystkiego po troszku. Nawet i trafiło się wyjechać na jednodniową wycieczkę do Rumunii.
0: O, także. To pięknie. To przynajmniej troszeczkę ciepła zażyliście.
1: Zażyliśmy. No i najgorsze jest to, że wróciliśmy do upałów.
0: A, czyli jednak tam upały nie odpuszczają. U nas odpuszczają aż za bardzo. Podobno wrócą, ale no zobaczymy.
1: Ale tak szczerze powiedziawszy, zazdroszczę takiego lata, takich wakacji, jakie są obecnie w Polsce. Bynajmniej jakie są w powiecie nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, bo te powiaty zwiedziłam wraz z mężem i było bardzo przyjemnie. Wszystko było bardzo zielone, żywe, kolory takie, jakie powinny być. Nie narzekaliśmy na upały, chociaż były 2 czy 3 dni, co było tak troszkę powyżej 30 stopni.
0: I tyle wystarczy, nie? 2-3 dni.
1: I tyle wystarczy, tak. I tyle wystarczy.
0: A teraz na termometrze pani ile ma u siebie? Tak z ciekawości pytam.
1: Teraz nie sprawdzałam, ale jakieś jeszcze 2 godziny temu było 27, 8.
0: No to jak na taką porę to rzeczywiście bardzo dużo.
1: No. Tylko trzeba jeszcze liczyć, że jest ta godzina różnicy. Tak? Więc u nas jest teraz 21:20, więc tam powiedzmy o 19:20 było tak, 27-28 stopni.
0: Czyli otwiera się okna na noc, żeby ciepło weszło kolejne.
1: Nie ma sensu, bo jest to samo w środku, co na zewnątrz, więc bardziej to jest zaproszenie, otwarte zaproszenie dla komarów.
0: To właśnie chciałam powiedzieć, że nie wpuści się chłodu, ale komary jak najbardziej.
1: Tak. Brzęczącą atrakcję, że tak
0: właśnie,
1: powiem.
0: Komary są atrakcją międzynarodową.
1: Tak. Wszędzie tną tak samo.
0: A najbardziej w nocy.
1: Niby
0: tak cichutko, a takie koło ucha i już od razu człowiek się budzi, prawda?
1: Przejeżdżający
0: pociąg człowieka nie zbudzi na przykład, a komar jak najbardziej. Pani Anno, pewnie będą jakieś życzenia tutaj, patrząc na dedykację, jaką pani przygotowała.
1: Tak, życzenia będą dla. I teraz lecę po kolei. Może nie w kolejności alfabetycznej, czy datowej, to dotyczy wszystkich solenizantów z tego tygodnia. Życzenia dla wujka Czesława Jasona ze Starego Sącza z okazji imienin, dla cioci Marty Koźwiał-Złobowej, która będzie w przyszłym tygodniu obchodziła imieniny. To jest moja matka chrzestna, więc już z wyprzedzeniem życzenia przekazuję na antenie. Życzenia dla cioci Krysi Koźwiał-Malczyk z Wadowic. Życzenia dla cioci Krzysi Mirkiewicz-Przeworska i życzenia dla przyjaciółki Anny Szczęsniak z Piwnicznej. I życzenia dla wszystkich Krystyn, Ann, Magdalen. Aha, jeszcze życzenia dla kuzynki Magdaleny Czarniawskiej z Londynu.
0: No mamy nadzieję, że wszyscy pozdrowieni tutaj i obdarowani życzeniami słuchają radia. A jeśli nie teraz, no to mam nadzieję, że niedługo się na nasze fale przełączą, do czego bardzo zachęcam. A piosenka jaka dzisiaj zagości na antenie?
1: No oczywiście będę im życzyła kufereczku stóweczek, tak? Więc oprócz tego zdrowia, silnego, wielkiego, dużego, ogromnego zdrowia, to kufereczek stóweczek od Danuty Rin, czyli wszystkiego najlepszego. Mm-hmm.
0: Kufereczek stóweczek, to może niech to będą funty brytyjskie. Jeszcze.
1: Może być, teraz dobrze stoi.
0: Pani Anna, wszystkiego dobrego dla pani i dla pani najbliższych i dla pozdrowionych. I gramy i słuchamy.
1: Dziękuję, wszystkiego najlepszego.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: No i piękne życzenia śpiewająco popłynęły na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I teraz zaglądamy do życzeń SMS-owych, a sporo ich przyszło. 7248, pod ten numer SMS-y ślemy rdn.wdc, a później już Państwo wpisują to, co chcą. Można też oczywiście dzwonić 18 34 0101. No to czytamy kolejną wiadomość. Kochany syneczku Oliwierku z Dębna, patrząc na to, jakim mądrym i dobrym człowiekiem się stajesz, nasze serce pęka z dumy. Życzymy ci, abyś zawsze miał odwagę podążać za swoimi marzeniami i nigdy nie wahał się być sobą. Niech każdy dzień przynosi ci radość, spełniaj swoje marzenia. A każdy dzień w szkole będzie satysfakcjonujący. Życzymy ci samych celujących ocen. Kochamy cię najmocniej na świecie. Mamusia Teresa, tatuś Mariusz i babcia Krysia. No to ja jeszcze dołączam tutaj muzyczną dedykację dla Oliwierka. Jeśli Oliwierek ma takie wsparcie w rodzinie, to myślę, że nie ma innej opcji, tylko bycie szczęśliwym, niesamowitym człowiekiem. Oliwierku, wszystkiego dobrego.

Czytając kolejnego SMS-a, który przyszedł pod 7248, zastanawiam się, o jaką grę chodzi. Golka, gołka, no nie wiem. W każdym razie nie ma tutaj polskiej czcionki, więc myślę, że będą drogie panie, do których skierowany jest SMS, wiedzieć, o co chodzi. Serdeczne pozdrowienia dla cioci Juzi i cioci Fredzi. Wasze zdrowie już szwankuje z racji wieku. Wasza pamięć już nie taka, już w golkę czy

Góral do hal już wrócił. My wracamy do naszych SMS-ów. Pozdro dla Agnieszki Stuchowa przesyła cichy wielbiciel. Proszę, Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi.

0: Mr. Zup tańczy sobie na swoim kawałku podłogi, a z nami jest pani Krysia Zjazowska. Dobry wieczór, witam serdecznie pani Krysiu.
1: Dobry wieczór.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: No przede wszystkim Anię, wszystkie znajome i nieznajome, Krzysiu, koleżankę Martę, która też w przyszłym tygodniu obchodzi imieniny, panią pani Lucję.
0: Halo, chyba się nam coś tutaj... O, rozłączyło. Pani Krystyno. O. Nie wiem, czy to znowu pani Krystyna dzwoni, czy zupełnie ktoś inny. Dowiem się za chwilę. W każdym razie, pani Krysiu, dla pani piosenka, którą pani zamówiła wcześniej. Niech będą baciary, jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz. A myślę, że wiemy doskonale, jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz. Mogliśmy się przekonać nieraz w ostatnim czasie.

0: Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy jest zimno, czy jest ciepło, to myślę, że z naszym radiem, szczególnie podczas wieczoru dla Ciebie, ludzie bawią się po prostu dobrze. Mam nadzieję, że tak też jest z Panią Anią z Podkarpacia. Dobry wieczór, Pani Anno, witam Panią serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Będą pewnie życzenia, będą pozdrowienia, no to słuchamy.
1: Będą życzenia urodzinowe dla mojej mamy Joanny. Z okazji 70. urodzin, dużo zdrowia, samych, kochana mamo, w dniu twoich 70. urodzin życzę ci samych cudownych chwil, dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień. Dziękuję ci za twoją miłość, troskę i wsparcie. Niech każdy dzień przyniesie ci więcej radości niż trosk. Życzenia składają córka Urszula i Anna oraz wnuki Kornelia, Kinga, Lilia i Wojtuś.
0: A muzycznie dołącza się Teresa Werner w piosence Moja Mamo. Dziękujemy i myślę, że mama jest bardzo wdzięczna i że łezka wzruszenia się pojawia właśnie w tym momencie. Wszystkiego dobrego, Pani Anna.
1: Dziękuję również. Dobranoc.
0: Dobranoc.

I wygląda na to, że będzie to już ostatnia muzyczna prośba, muzyczna dedykacja, ponieważ przyszedł jeszcze SMS pod 7248 o treści rdn.wdc. Tak powinien rozpoczynać się każdy SMS skierowany do wieczoru dla ciebie. I taka treść. Dzięki za dziś i pozdro dla prowadzącej. Ja dziękuję bardzo. Przesyła Piotr. Proszę o Jennifer Lopez. Let's get loud. No cóż, nie wyciszymy się na dobranoc tą piosenką, ale myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas na nocne wyciszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również bardzo za dziś. Pewnie jakoś za parę tygodni się znów usłyszymy w wieczorze dla ciebie, a już w poniedziałek usłyszymy się w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz po godzinie 12. Tak, tak, urlopy, jak i wszystko szybko się kończą. Lucyna Ruchała, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko i radośnie.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz.